siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Za nami weekend, przed nami nowy tydzień, poniedziałek, który w Przemyślu, okolicy naszego miasta i ogólnie na Podkarpaciu ma minąć bez opadów. Nie braknie też słońca, które potem sprawi, że termometry pokażą od 12 do 14 stopni. W kolejnych dniach nieco chłodniej. Mimo wszystko, dużo uśmiechu i oby bezpiecznie do celu.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Punktualnie 6:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z dużą przewagą wygrał Łukasz Gibała. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska zdobyła niecałe 38%. Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: Podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
3: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
5: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
3: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści w internecie, zdradził TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury na Mazurach. Wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszkiewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
6: 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
3: A 23 żółwiki zamieszkały w mazurskiej ostoi żółwia Baranowo.
0: SK Przemyśl.
2: Krzysztof Pomorski. Nowy plac zabaw na osiedlu lwowskim, remont ulicy Bielskiego i przebudowa ulic Chocimskiej oraz Domowej. To tylko część zadań, które będą realizowane w przyszłym roku w Przemyślu w ramach budżetu obywatelskiego, mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
7: Kwota przeznaczona na wszystkie zadania to aż 3 680 tysięcy złotych. Blisko 2,5 tysiąca naszych mieszkańców oddało blisko 6,5 tysiąca głosów.
2: W sumie do realizacji wybrano 57 projektów. Pełną listę zadań możecie podejrzeć na stronie internetowej miasta. Tam pod adresem przemyśl.pl.
8: Jankes.
9: Kama.
8: Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Dzień dobry. Jak mawiają starzy Indianie, świzdu, gwizdu, weekend minął.
11: No właśnie, a ja miałam wyjątkowo wolny weekend, chyba pierwszy raz od dawna.
10: No to gratulacje. Pani powie, jak odpoczywała?
11: Z dziećmi byłam, ora.
10: A to pani nie odpoczywała.
11: Czekamy na was na eskowym messengerze albo pod numerem 664-402-302 i powiedzcie, jak tam wasz weekend.
10: Może ktoś na przykład spacerował sobie po szklarni?
12: Chodźcie, pokażę wam, co mam w folii z pomidorami.

0: Robin Schulz o tym, że będzie dobrze, a my pytamy, czy było dobrze, bo dwa dni wolnego za nami.
1: Przedłużmy sobie ten weekend, powspominajmy, jak było dobrze.
2: Dzień dobry, kawa się leje, dzień dobry wszystkim, poniedziałek 12 października, pytamy was o to z samego rana oczywiście. Ja muszę wam powiedzieć, że zrobiłem znowu jakieś tam 500 plus 500, to jest 1000 plus 100.
1: Czekaj, teraz już jest 800 plus nie 500, więc gratulujemy, Jamiki!
2: 1100 plus, tyle kilometrów pokonałem rzeczywiście.
1: Moja wersja była lepsza.
0: Ile ci stuknęło przy dystrybutorze?
2: To jest to zabolało naprawdę, ale z żoną się zrzuciliśmy, wzięliśmy sobie kredyt, tak, no, będziemy, no jakoś sobie poradziliśmy, no.
1: A dzieci były na pokładzie? Bo jakby co, znowu przypominam, 800 plus.
2: Były, czyli że dzieci się zrzucają, ja trochę pokręciłem się, ale byłem w pięknych miejscach, między innymi w Gorzowie Wielkopolskiej byłem, bardzo mocno wszystkim polecam.
0: Ale mówię, że w pięknych miejscach.
2: Dokładnie, więc jak kiedyś będziesz miał ochotę być w pięknym miejscu, to przyjedź z Zielonej Góry do pięknego miejsca. Byłem na zakończeniu sezonu Bartka z Marzlika, bardzo kazał was pozdrowić, naprawdę. Mm-hmm. Były tańce.
0: Nie wierzę
2: ci. I byłem na mini żużlu, były derby, młodzi adepci żużla, chłopcy i dziewczyny jeździli sobie znowu w kółko, były derby, Gorzów wygrał. Dziękuję bardzo.
0: No. To teraz wy, a propos weekendu...
3: Żona mówi do męża: kochanie, zróbmy, żeby ten weekend był wyjątkowy, żebyśmy się nie kłócili, żeby wszystko było cudowne. Mąż do żony: dobra, nie ma sprawy, to do poniedziałku, pa.
2: Kama się zaśmiała najgłębiej.

0: Czy wy też tam słyszycie, chłopaki niech płacą częściej?
1: Nie.
2: Nie, a co?
1: Nie.
3: Poranne prasowanie.
2: Pani Adzia utknęła w łazie, nie w łazience, tylko w kuchni. Łazienka jest koło kuchni, się człowiek pomylił.
1: Jej się zapaliło czerwone światełko przy ekspresie, jest takie czerwone, jak się woda gotuje, to zapaliło jej się na czerwono.
2: Tak, dokładnie.
1: Nie może.
2: Jadzia, chodź! No chodź, no dobrze, przeglądamy prasę, powiedziała nam Jadzia, co widziała, no będziemy tutaj próbowali jakoś się w tym wszystkim odnaleźć.
0: Wojtek Szczęsny. On skomentował występ Roberta Lewandowskiego w kolejnej reklamie, tym razem napoju izotonicznego. I pod reklamą w komentarzach napisał: ukryta prawda, dzwoni, że mają rolę dla ciebie.
2: Wojtek w formie jest, bardzo
0: tak
2: dobrze.
0: Zawsze.
1: Tam jeszcze Robert Lewandowski mu odpisał potem, że rolę statysty to ty masz zaklepaną, jak będę grał w następnej reklamie.
0: Miło.
2: Czyli uprzejmości cały czas są wymieniane, to jest wspaniałe.
0: Gdyby ktoś zadzwonił do nas z prośbą o to, żebyśmy coś zareklamowali, to ja bym mogła zostać ambasadorką polskiego masła. Naprawdę. Nawet prawie za darmo.
2: Prawie za darmo to jest bardzo ważna kwestia, więc jednak nie zadzwonią. O, jesteś.
1: Jadzia,
2: jesteś, siadaj.
1: Ważne zadanie dla ciebie.
2: No.
1: Powiedz, gdyby Jankes miał zagrać w jakiejś reklamie, tak jak ostatnio zrobił to Robert Lewandowski, to co mógłby Jankes reklamować? Jaki produkt?
3: Jankes?
0: No.
3: To ja jestem. Na skrzypiące kolano.
0: A Wiktor? Wiktor co mógłby?
2: Oła, aż mnie zabolało.
3: To może lepiej niczego już nie reklamuj.
2: Tak, nie, wyciąż wystarczy.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Kama jest fanką masła, więc mówiliśmy o tym, że Kama mogłaby...
3: Ambasador polskiego masła.
2: No, ambasador...
0: Prawda? Nadawałabym się.
3: Pewnie,
0: taka tłuściutka
3: tak.
0: Po prostu.
3: No. Siódmy numer nici.
1: Poproszę o ciszę.

0: Sabrina Carpenter o napoju bogów, o napoju Jankesów, czyli espresso.
1: Ja dzisiaj muszę iść oddać krew, ale wstałem i strzeliłem malutkie espresso. To się wypłucze?
2: Nie, ale twoje czerwone krwinki będą szybciej biegać w próbówce.
1: Proszę pana, jest wszystko okej.
3: I Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: To za momencik u nas w newsach o tych, co też biegają, ale po boisku.

0: Reklama.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko z aplikacją 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Prima 500 gramów. Jedyne 24,99 za opakowanie.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kolega poradnia, że muszę wspomnieć o rozpoczynającym się porannym szczycie. Przez dobre kilkadziesiąt minut, zwłaszcza w centrum Przemyśla, będzie tłoczniej, więc cierpliwości. To dołem na górą nie braknie słońca, to pojawi się jednak dopiero za około kwadrans. Będą też chmury, ale bez opadów. Temperatura do 14 stopni.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne zdarzenie w Bydgoszczy. Wieczorem na osiedlu Błonie został śmiertelnie postrzelony agresywny mężczyzna z nożem. Miał zaatakować funkcjonariuszy w trakcie interwencji przy ulicy Stawowej. Wcześniej w mieszkaniu miał dokonywać samookaleczeń. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł na miejscu. Sprawą zajmuje się prokuratura. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jeszcze dziś 95 kosztuje 6,97, diesel 8,06. Po południu poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
9: SK Sport News.
7: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0, a to po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
10: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
11: No i pięknie, 6.31. Dzień dobry.
12: Jest ciemno za oknem.
11: Gdzie ty
12: pięknie
11: widzisz? Jak ci to?
12: No,
11: chodź, to jest teatr wyobraźni. Patrzysz ciemno, będzie pięknie, no.
13: To dawajcie wy swój teatrzyk telefoniczno-messengerowy. Co tam słychać, jak było na weekend?
14: Dzień dobry, ja tak na szybko. A kiedy będzie weekend?
13: A,

0: Tutaj jest 23 minutki do godziny 7.
1: Całkiem niedawno przypomniałam sobie, że jak to ponad 20 lat temu zaczynałam pracę w radiu, moja pierwsza pensja wynosiła 1350 zł i pamiętam moją myśl, że ojej, mogę sobie za to kupić pół metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, bo wtedy takie ceny były.
2: Teraz to się za tyle tankuje samochód.
1: No.
0: Ale jest takie wyliczenie, ostatnio gdzieś tam znalazłem, ile metrów mieszkania możesz kupić za miesięczną pensję?
2: Teraz, tak średnio. W 26 roku.
0: Tak, w Warszawie za rok zasuwania w robocie, tak średnio, tak? No, no. Można kupić niespełna 5,5 metra.
1: Ojej.
0: Za rok.
2: Taki zaroczną bardzo pensję. Mały kibelek.
0: Okay. No, niech będzie. Po drugiej stronie jest Bytom. W Bytomiu trochę więcej, bo uwaga, tam można średnio kupić nawet 15 metrów. Po roku pracy.
2: Ja z Bytomia do Warszawy jest 3,5 godziny jazdy samochodem. Jakbyśmy wstawali tak o 1:30 w nocy, to byśmy normalnie z Bytomia dojeżdżali na poranek.
3: Radio SK. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Tradam, czyli Sopol. Jeszcze ona, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ja też tu jestem. Mm-hmm. Będę śpiewać.
0: Proszę pani nie trzeba przedstawiać.
2: Budzi w urodziny.
0: Oho.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie urodzinową Darusię.
4: Cześć.
1: No dzień dobry. Słuchaj, my widzieliśmy te zdjęcia z tej imprezy, która miała miejsce u ciebie na działce. Widzieliśmy. Co tam się działo?
0: Sąsiedzi z działki są pod wielkim wrażeniem. Naprawdę nie umieszkają się jeszcze do ciebie w tej sprawie odezwać. Chodzi o to, żeby było za cicho.
4: Za cicho.
3: Opowiadaj w takim razie, jak było, bo podobno byłaś na RODOS właśnie w swoje urodziny.
4: Nie byliśmy na RODOS, ale było bardzo fajnie.
0: Mhm. Ale nie wiem, czy musimy to wytłumaczyć. RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone fosą.
3: Działką.
4: Tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, tam właśnie byłaś, tam się działo, tam było pięknie, tam nie było sałatki greckiej.
4: Wszystko było dobrze na pewno.
1: Impreza zaliczona, sąsiedzi też o tym będą mówić jeszcze przez najbliższy prawdopodobnie rok i będą się wpraszać na następne. Daria kochana, no bo ty dzisiaj masz faktycznie urodziny, napisałaś nam, że twoje konto bankowe ma wystarczająco dużo powodów do płaczu, więc sprawmy, żebyś ty chociaż miała powód do radości, bo mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
4: Super, bardzo wam dziękuję.
1: I czy w związku z tym w planach dzisiaj jakiś shopping?
4: Mam w planach, tak.
1: Bardzo dobrze.
3: Wiemy
1: bardzo
3: też, dobrze. Że jesteś miłośniczką paznokci. Wykonujesz je sama, czy lubisz po prostu chodzić do kogoś, kto tobie robi paznokcie?
4: Nie, ja sama. Wszystko sama robię.
3: I są
1: Daria,
3: w tej chwili
1: czyli
3: zrobione?
1: Zosia Samosia.
3: Czy ty masz teraz zrobione długie, fajne, ładne paznokcie?
4: Nie, teraz akurat nie, bo ostatnio zdjęłam, ale mam w planach dzisiaj na wieczór zrobić.
3: Bo już się chciałem wystawić do drapania.
0: Wszystkiego cudownego raz jeszcze dla ciebie. Hej!
4: Bardzo dziękuję.

0: Uwaga, przeprowadzamy badanie, takie studyjne. Kto lubi... A, bardzo dobrze. Tak, dodajemy morsem do państwa. Kto lubi morsować? Proszę bardzo, wejście do zimnej wody. Ręka w górę.
1: Ja mam aparat, będę wam robił zdjęcia, wy się zanurzajcie.
0: Ja lubię, no tylko ja?
2: Ja byłam raz w życiu tylko. A, no i przepraszam, raz jak zabrakło u mnie ciepłej wody, to też musiałam morsować.
0: Okay, ja lubię. Ja
1: zaczęło
0: lubię
1: się
0: bardzo.
1: Morsowanie w Polsce i to szaleństwo, i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na ulicach Przemyśla wzmożony ruch, tak m.in. na skrzyżowaniu 3 Maja, Krasińskiego i Grunwaldzkiej. Cierpliwość testujemy też na dojazdach do placu na Bramie. W poniedziałkowych prognozach chmury, ale takie bez deszczu. Nie braknie też słońca, termometry pokażą nam potem od 12 do 14 stopni.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 7, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 62-38%. Łukasz Gibała ze zdecydowaną przewagą wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Prezydent elekt zapowiedział już swoje pierwsze decyzje.
4: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej. A jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
3: Zaprzysiężenie zaplanowano na 21 października, a jego kadencja trwa 2 lata. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi do tymczasowego aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
5: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
3: Miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania w Olsztynie. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
6: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
7: Co daje morsowanie tobie?
6: Dobre samopoczucie.
8: Paweł, przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
3: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
9: SK Przemyśl. News.
2: Krzysztof Pomorski. W etap realizacji wejdzie prawdopodobnie w przyszłym roku. Miasto ma już gotową dokumentację i pozwolenie na budowę. Teraz szuka pieniędzy na sfinansowanie tej inwestycji. A mowa o kamperparku w Przemyślu. Obiekt ma powstać przy ulicy Sanockiej. Trwają zapisy do kolejnej edycji Olimpiady ZUS. Uczniowie szkół średnich, także z Przemyśla i powiatu przemyskiego, będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.
10: To olimpiada, której laureaci mają szansę na zdobycie indeksów.
2: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia trwają do 23 października.
11: Jankes! Kama!
12: I Wiktor!
11: W Radiu SK!
13: Lub. Hej, dzień dobry, wypływamy na wierzch, bo to już poniedziałek.
14: Ojej, a nie można byłoby tak jeszcze sobotę, niedzielę?
13: Płyniemy, proszę pani.
14: Słuchajcie,
13: sobota, niedziela to był weekend. To był czas na odpoczywanie, prawda? Halo?
15: Witajcie, ja żałuję, że skończył się weekend, bo nie zdążyłem odpocząć.
14: Ja myślę, że to jest dobra wymówka. Panie dyrektorze, ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo nie zdążyłam odpocząć. A no to szef, wstawiliśmy wam kanapę do studia, no to odpoczywaj.

0: 7-8 na jaskowych zegarach. Ja cały czas czekam, aż ktoś skradnie mi serduszko, ale jak na razie kradną tylko zimną wódkę.
1: Dobra, już wszystko wyjaśnione. Uwaga, nie wszystko wyjaśnione. Teraz wyjaśniamy, chodzi o nazwę miejscowości. Kama, jak możesz o tej porze?
2: I chodzi o znak drogowy, który stał się tak popularny, że ludzie zatrzymują się i wpadają za każdym razem co parę tygodni na ten sam głupi pomysł. Zabierzmy sobie ten znak z napisem zimna wódka do domu.
1: To się na pewno przyda w końcu. Ktoś będzie miał urodziny, będzie miał ewentualnie taką ładną, oryginalną tasę. Będę ci, kochanie, przynosił
3: tak
1: śniadanie
3: robić
1: w niedzielę. Ale śniadanie by ci przyniósł Kama na taki tacy?
0: Wiesz co, lepiej nie rób tego, dlatego że tam się kamery już pojawiły, bo już po prostu władze powiedziały, mamy dosyć, nie będziecie kraść naszego znaku z hasłem zimna wódka, no bo jak się okazuje, postawienie kamery może być tańsze niż non-stop robienie tego nowego znaku.
2: Ale rzeczywiście są takie miejscowości, przez które przejeżdżamy przez Polskę i z jakiegoś powodu potem one zostają nam w pamięci. Mm-hmm. Albo się, wiadomo, kojarzą z różnymi nieprzyzwoitymi rzeczami, albo po prostu śmiesznie się same z siebie nazywają.
0: Jak się wyjeżdża z Warszawy, jest taka rzeka, przez którą się, rzeczka właściwie, przez którą się przejeżdża, która zawsze budzi uśmiech na mojej twarzy. Pisia Gongolina.
1: Ale słuchajcie, ładne, ładne, bardzo ładne. Ale jeśli chodzi o zimną wódkę, tę miejscowość powinni zmienić na ciepła wódka.
2: Jak to?
1: Nikt nie lubi ciepłej wódki. Nie wolno.
2: Nie przestaną zabierać.
0: Dajcie znać w takim razie, jakie śmieszne nazwy wy znacie. Eskowy Messenger się kłania.

0: Nazwy miejscowości, które z jakiegoś powodu zapadły wam w pamięć. Zaczęliśmy zbierać, już się skrzynka messengerowa wypełniła. Ciekawe, czy jest taka miejscowość Siódemkowo.
1: Siódemkowo? Siódemkowo. To też ładne, za chwilę się tym zajmiemy. Odezwał się między innymi Marcin. U nas na Lubelszczyźnie jest Nielisz albo Cyców, no jest. I jeszcze Niemce.
0: Jest, to jest tak zwany sławny trójkąt bermudzki na mapie.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to zapraszamy w takim razie po nasz trójkąt bermudzki, czyli Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story, a tam wywiad z Andziaks, więc zapraszamy 664-402-302.
1: Zapraszamy, zabierajcie, najpierw trzeba się dozwonić. Kto pierwszy dzisiaj? Halo?
4: Cześć, Robert.
1: Witamy Roberta.
2: Pierwsze.
1: Pilnuj zasięgu, Robert, bo to są będzie słychać. Dobra, lećmy.
3: Robert, na początku powiedz coś brzydkiego.
0: Niestety.
1: No ale to był dźwięk, rzeczywiście.
0: Niestety.
5: To było bardzo ładne.
1: Miałbyś coś powiedzieć.
3: Potwór,
1: co to było?
3: Kłamstwo, śmierdzące skarpetki.
1: Bałagan.
0: Robaki.
1: Poniedziałek.
3: O, dokładnie.
5: Przepraszam.
3: Wybieramy dalej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię?
6: Sandra.
2: Drugie.
3: Sandra, czy rondo to skrzyżowanie?
6: Tak.
3: Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
2: Trzecie.
1: Uważaj, podaj przykład gry, w którą można grać samemu.
6: Gra, kto pierwszy posprząta dom.
0: Dobre.
3: Cudowne, zawsze jesteś zwycięzcą.
0: Właśnie ja zawsze przegrywam, bo nigdy nie sprzątam.
2: Czwarte.
0: Słuchaj, a czy można mieć dywan na klacie?
6: Można, mężczyźni mogą.
3: Można,
0: kobiety też. Nie. Jak na przykład taki zwinięty ci położę na klacie, to będziesz miała.
2: Piąte.
3: Commodore, Atari, ZX Spectrum to nazwy jakich sprzętów?
6: Komputer, Commodore.
0: Dobrze, znasz się.
3: Ostatnie szóste. Dwa pytania.
1: Uwaga, szóste. Do jakiego kraju należy Polinezja francuska?
0: Ha!
6: Oby do Francji.
3: To jest
2: dobra. Siódme.
0: Słuchaj, ponarzekaj troszkę na to, że dzisiaj jest poniedziałek.
3: Czyli powiedz coś po poniedziałkowemu.
6: Dzieci, w końcu wstawajcie, weekend się skończył. Błagam was, nie denerwujcie mnie.
3: Nie denerwuj się. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziaks na okładce. To już do ciebie należy.
1: Głos rodziców się odezwał. Co się podpisuje pod tym? Wszyscy.
2: Siódme wygrywa w Radiu

0: Skoro lato było w kolorach bikini mango, to ciekawe, w jakich kolorach jest ta jesień. Tak patrzę przez okno.
1: Nie, no ładnie. Ja pojeździłem trochę po kraju, teraz naprawdę jest przyjemnie. No wszystkie kolory są.
2: Tak? A, na zewnątrz, w sensie, że nie mam światełka, tak?
0: Proszę Państwa, to jest jesień. Chciałbym Cię widzieć w bikini w kolorach naszego podwórka.
2: Ciemność, widzę ciemność.
3: Słuchajcie, ale dzisiaj zastanawiamy się nad tymi fajnymi, śmiesznymi nazwami różnych miejscowości, ponieważ znak Zimna Wódka najczęściej znika i jest kradziony. No i tak jakoś od tego nam wyszło pytanie, jakie dziwne, śmieszne miejscowości znacie.
4: Siemano, siemano, na przykład Sforne Gacie.
0: Jak nazywa się mieszkaniec miejscowości Sforne Gacie? Sfornogaciani?
1: Ale ja mam pytanie, no to takie dodatkowe, czy to jest miejscowość, która się pisze razem, czy łącznie, czy osobno?
0: Zależy, czy masz slipy, czy bokserki. A.
3: A myślicie, że na weekend zmieniają nazwę na nie Sforne Gacie?
5: Eska.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max.

0: elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na ulicach Przemyśla poranne szczegi tradycyjnie wzmożone nieco ruch. Nie brakuje też remontów, takie aktualnie m.in. na Sybiraków, Śniegórskiego, Cegielnianej, Piastowskiej i Kosunierów. Uważajcie, dziś bez opadów, z szansą też i na trochę słońca. A Przemyskie i Podprzemyskie termometry pokażą nam potem od 12 do 14 stopni.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką, zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem, okoliczności wyjaśnia policja. Na 10 lotniskach na Kubie co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, w tym m.in. Air France i Iberia. Polska będzie ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Jak przekazał Marian Kmita, szef PKO, Polskę interesują igrzyska w latach 2040 lub 2044.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
15: SK Sport News.
13: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, we wcześniejszej pokonał Nowaka Djokovicza. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
16: Jankes,
17: Kama
16: i Wiktor
17: w Radiu RTSK.
18: Liverpool, mówiliśmy o tym przez sekundkę w newsach. Liverpool kojarzy się z czym?
19: Z wątrobą.
18: Beatlesami. Z poniedziałkowym. Liverpool Bull.
20: A, Bull Bull. Liverpool.
18: No właśnie, nazwy miejscowości, które zapadły wam w pamięć z jakichś dziwnych powodów. Dzień dobry.
21: Siema Radio SK. Ja znam miejscowość o nazwie Piwodaj.
18: To tam już od nowego roku będzie zakaz wjazdu po 22, bo nocna prohibicja.
19: Messenger się kłania.

0: 7.37, eskowe zegary nie kłamią, tak samo zresztą jak mapa Polski i wy na eskowym Messengerze, podając nam różne dziwne, śmieszne, zaskakujące nazwy miejscowości.
1: Miejscowość Zimnica, mieszkam w Zimnicy, pozdrowienia z Zimnicy, brr, zimno, brr, daj mi.
0: Czyli tam kaloryfery nie działają cały rok.
2: Nie bardzo, no co pani ma takie zimne dłonie? No proszę pana, ja mieszkam w Zimnicy, no co pan się dzieje?
3: Ciekawe, jaka była najwyższa zanotowana temperatura w Zimnicy w historii rekordów pomiarów.
2: Nie ma, takiego pomiaru nie ma i nie będzie
0: Ale
2: nigdy.
0: Przed chwilą Kuba, zresztą o nazwisku Krzyżak, który czyta newsy, powiedział, że on kiedyś przejeżdżał przez miejscowość Brzysko-Rzystewko w powiecie żnińskim. Żeby było łatwiej.
3: Proszę, jak to zapisać?
2: Dwa razy RZ, czy jak to tam się
0: Dwa razy RZ, a Żnin przez rzecz z kropką.
2: To tak, to wiadomo.
3: To jeszcze linia numer 2. Dzień dobry.
4: W miejscowości. Ostatnio odkryłam na TikToku, że miejscowość moich dziadków wzbudza ogromne emocje wśród późnych milenialsów. I jak tylko widzą manieczki, to nie są ojej,
5: Kochani, chodzi legenda. Mama wysłała Hejzera do sklepu. Poserbiały.
6: Autopromocja.
7: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
8: będę grał w grę.
7: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sojty i Kościela.
9: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
22: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Jogurt Fantazja od 100 do 118 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie trzech sztuk.
21: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
23: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Jakie to jest dobre.
26: O, co chrupiesz?
25: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
26: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
25: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
27: I po reklamie.

0: W naszym radiu specjalista od dziwnych nazw jest tylko jeden i nazywa się Nosel.
1: Zgadza się, rzeczywiście. Machajło, machamy oczywiście, machamy wam z Radia SK. Machajło Mieczysław, dzisiaj tak się nazywa Kamil Nosel.
0: I będzie dzwonił w sprawie pip-pip auta.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Czy do pana Dawida się dotelefonował?
4: Tak.
5: Dashbur, Młoczny Leśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
4: Tak.
5: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
4: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
5: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić i pan mówi prawdę?
4: Samochód będzie dostępny czwartek o godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
5: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
4: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
5: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
4: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi was zwierzę dopasować, że ty jesteś normalny.
5: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnica mojego?
4: Czy ty jesteś normalny, że ci na 2 tygodnie samochodu zostawię, bo ty musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
5: Proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
6: Przecież na mnie dostałeś właśnie skręcone.
4: Ja już zacząłem przechylać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zaliczyliście w weekend jakiś odlot?
1: Panie, wow. To jeden. Raz na miotle latałam, potem aha, na odkurzaczu latałam, a potem na szmacie latałam.
2: Mogłaś nie rozwijać tematu, wszyscy już mieli te pomysły, to co się działa u kamy.
0: Ja sam, dobra, okej. Okay. 4 minutki do godziny 8. Odloty.
3: Tak jest, przypominamy, że można odlecieć razem z nami w nieznane, bo nie wiemy z kim, ale, nie wiemy gdzie, ale powoli dowiadujemy się z kim. O, tak miało być.
1: Właśnie, po godzinie 8 dzwonimy do kolejnej osoby, która ma szansę na to, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajne. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia w naszej apce eskowej.
4: Zaczynamy tą przygodę.
0: Tak.
4: Już jesteśmy na lotnisku.
5: Jankes. I Wiktor. W Radiu SK.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Pani Pascalo, a zna Pan przepis na oszczędzanie?
15: Pani Barbaro, to proste. Kupuje Pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
14: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
15: Magnifique!
14: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
15: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Za nami weekend, przed nami nowy tydzień, poniedziałek, który w Przemyślu, okolicy naszego miasta i ogólnie na Podkarpaciu ma minąć bez opadów. Nie braknie też słońca, które potem sprawi, że termometry pokażą od 12 do 14 stopni. W kolejnych dniach nieco chłodniej. Mimo wszystko dużo uśmiechu i oby bezpiecznie do celu.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła ósma, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami reporterski Michał Rawa.
4: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
3: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
5: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
3: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać się z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków.
6: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
3: To efekt piątkowej akcji, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń. Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Setki motocyklistów wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami Bełchatowa. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu.
7: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami, pomachać mieszkańcom.
3: Były też integracja przy grillu i konkursy z nagrodami.
0: SK Przemyśl. News.
2: Krzysztof Pomorski. To ważna informacja dla studentów. Można już składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego prezydenta Przemyśla. Więcej o tym Tomek Widak.
8: Głównym założeniem przyznanego przez prezydenta stypendium jest pomoc materialna dla najbardziej uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. To nagroda za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną działalność naukową, społeczną, kulturalną lub sportową. Ma to być również motywacja do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników.
2: Wnioski można składać do 9 listopada w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ulicy Rynek 1.
9: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek. 3 minutki po godzinie 8.
11: I to jest jedyna zła informacja, jaką mamy, bo same inne później, które następują, są dobre. Na przykład od ściśle tajny.
12: Faktycznie, za chwilę dzwonimy i zabieramy kolejne osoby do nas na pokład. Nadal nie wiemy dokąd, ale będziemy próbowali odgadnąć, dokąd lecimy.
11: No i co?
12: Nadal nie wiemy.
11: Ona też nie leci. On też nie leci. To jest zapowiedź tego utworu. Nicki Minaj, Justin Bieber, oni nie lecą, ale wy za to możecie polecieć. Dajcie sobie szansę, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Ona cichosza i patrzy wśród gwiazd.
1: Tak jest, to 10 minut po godzinie 8. Słuchajcie, mam newsa, który może zmienić nasze życie w gniazdkach z energią elektryczną.
2: To dawaj szybko, no już notujemy i lecę po wiaderko, będę prąd zbierał.
1: Uwaga, już wkrótce prąd będzie spadał z kosmosu za pośrednictwem lasera.
2: Wow!
3: Niemożliwe.
2: Serio? Ktoś to wymyślił?
1: Pierwszy prądowy, laserowy satelita już jest wysłany na orbitę.
0: Prądowy, laserowy satelita.
2: To ładne, ale... no.
1: Jaka to jest technologia? No. Słuchajcie, satelita będzie zbierał energię słoneczną, czyli normalnie fotowoltaika.
3: Gdzieś tam na górze, okay.
1: Tak. Tylko, że w kosmosie i podobno da się laserem wysłać ten prąd do odbiornika, który znajduje się na Ziemi, a potem już normalnie do gniazdek, do nas.
0: Wow.
2: Przepraszam bardzo, to ja teraz w imieniu wszystkich Polaków, do których dzwonią w sprawie fotowoltaiki. Kto teraz będzie dzwonił w sprawie fotowoltaiki? No kto będzie?
0: Boty z orbity. Radio SK.

0: Gosia i Dawid, Margaret, Dawid Kwiatkowski w Radiu SK 18 po 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch, śpioch.eu.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: Już kochamy tak.
3: 6 miejsc w naszym samolocie jest zajętych.
4: Są też miejsca przeznaczone dla nas oraz dla pana kapitana, który zresztą dzisiaj też będzie miał kolejną podpowiedź.
0: Pamiętajcie, w akcji, bo akcja polega na tym, że no, zabieramy was w miejsce. My też siebie zabieramy w miejsce. No do końca nie wiemy gdzie. Mm-hmm. Znaczy nie wiemy gdzie. Dopiero dowiemy się wszyscy będąc na lotnisku.
4: Czasami jest tak fajnie, że nawet po akcji niektórzy nie wiedzą gdzie byli i co robili.
3: Z nami jest Tosia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ty generalnie jesteś osobą, która urodziła się z walizką w ręku. W ilu krajach już byłaś?
5: Dokładnie, byłam w 17 krajach już i cały czas to więcej.
0: Pytanie brzmi następująco, czy byłaś tam, gdzie teraz lecimy?
5: Tego niestety nie wiem, albo wtedy, bo jest to super opcja.
0: Gdzie my możemy?
5: Lecieć nie wiadomo gdzie.
4: To jesteś zwolenniczką jakich miejsc? Lubisz jak jest gorąco i sucho, czy jak jest mokro i zimno?
5: Lubię wszystkie miejsca, lubię zwiedzać cały świat. Chciałabym w życiu zwiedzić cały świat, tak naprawdę.
0: Mhm. Cudownie,
3: a teraz na ten nasz odlot ściśle tajny, to najbardziej jakie miejsce obstawiasz?
5: Ja bym obstawiała właśnie cieplejsze miejsce niż Polska.
3: To akurat nie jest trudne.
0: Słubice, najcieplejsze miasto, jedno z cieplejszych w naszym kraju. To jest miasteczko takie, no bardzo fajne.
3: A kogo byś zabrała ze sobą?
5: Zabrałabym z moją przyjaciółkę od urodzenia. Znamy się tak naprawdę od zawsze i zaczęłyśmy podróżować razem również i byłby to super okazja, żebyśmy nas teraz znowu razem poleciały.
4: Słuchaj, no to my możemy wam zaoferować taki wyjazd, ale co wy możecie nam dać w zamian?
5: Dużo energii, pozytywnej energii i oczywiście dużo zdjęć. Nie, radości po prostu naszej.
0: Energia jest droga. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałaś. No, to my też mamy coś do powiedzenia.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: Jezu, dziękuję bardzo.
3: Mam nadzieję, że do tej twojej długiej listy 17 krajów, w których już byłaś, będziesz mogła dopisać nowy. No i właśnie w kontekście tego nowego, posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, bo może razem uda nam się wykombinować jednak, dokąd lecimy.
6: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: Co on ma na myśli ten kapitan? Jakiś zmęczony przyszedł do roboty i no, kanałki.
3: To pewnie będzie jakiś kraj na grubasie.
4: Jak ktoś ma aplikację Eski, to może odbierać ją na całym świecie.
0: Właśnie.
3: No ja myślę, że to chodzi o
4: rozmiar?
3: Samo, nie, chodzi o samo słowo Eska.
0: Antonina, a ty jak?
3: Czy na przykład to nie będzie Escobar.
4: Ani Barcelona. Jakie ty masz propozycje po tej podpowiedzi? W ogóle jakie miasto byś obstawiała?
5: Mało mi daje akurat. No, ja obstawiam Dubrownik.
0: Chorwacja.
3: O tym kierunku nie pomyśleliśmy.
0: No właśnie.
3: Fajnie.
5: Ja
3: no,
5: pomyślałam o tym przy legendzie ostatniej.
3: A, że tam zakończyła się królewska legenda.
5: Tak.
4: Słuchajcie, wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, w piątek z rana, kiedy spotkamy się na lotnisku, a wy też macie szansę. Wystarczy ściągnąć apkę Eski, no i tam naklikać i się zgłaszać.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu

0: środek deli supreme jak bardzo.
1: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Tutaj SK, 8:26.
2: A ja taki nieuczesany jak zwykle.
1: Nie przejmuj się.
3: No co, wpadł do studia, lubimy jak wpadasz. Pytanie, gdzie są twoje pomidory, ogórki i fasolka?
2: Jezu, nie uwierzysz, zamówiłem kompost oraz obornika trochę.
1: Chyba musimy kończyć tę rozmowę w takim razie. Pozdrowienia dla oborników. Jak to dobrze, że w radiu nie czuć.

0: Ekspert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4400.

0: uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
1: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
2: Jakie to jest dobre.
3: A, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznaj Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Jeśli jesteście teraz w okolicy przejazdu kolejowego, to uważajcie, apeluje Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
15: Zasada jest prosta. Zwolnij, zatrzymaj się, a następnie dokładnie spójrz w prawą i lewą stronę.
14: To może uratować życie. Prognozy bez deszczu i do maks 14 stopni.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Minęła 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny nocny pożar w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Nowe. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. CBŚP oraz CBZC zatrzymało 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Magdalena Fręch gra z Manchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana.
17: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
18: Radio SK.
19: Ja też bym mogła być szczęśliwa przegrana i dostać się do finału.
20: No, każdy jest tak poniedziałek trochę.
21: Sprawdzamy, przez jakie laki miejscowości przejeżdżacie w Polsce i które zapamiętaliście, bo mają dziwną nazwę.
22: Cześć Radio SK. U mnie na Mazurach mamy miejscowość Zgon oraz Pokrzywy.
21: I to w takiej kolejności czy w drugiej? Nie, najpierw się wjeżdża w Pokrzywy, a potem jest Zgon.
20: I na końcu jeszcze policja cię łapie za nazwą miejscowości. Przekroczył pan prędkość.
21: Oj.
20: Dziękujemy.
21: To jest...
20: To już jest kaplica.
21: Nieszczęśliwy przegrany.
20: Kaplica. Dziękujemy.

0: 22 minuty i 9 się pojawi w poniedziałek, który pojawił się w Polsce.
1: Musiałeś powiedzieć to słowo na P, musiałeś.
0: Niestety.
1: Aj.
2: Aj, tam dobrze.
0: Ciekawe, czy jest taka miejscowość, poniedziałek. Mieszkam w poniedziałku.
1: Ale jest miejscowość Piątek.
2: Chyba
1: na pewno. Mam nadzieję, że w miejscowości Piątek impreza jest i weekend przez cały czas.
3: Siemka, siemka, Tomek z tej strony. Odnośnie nazw miejscowości, to u nas w okolicy jest Małachowo Złych Miejsc.
0: Małachowo Złych Miejsc.
2: Ładny pomysł, bardzo dobrze.
0: Ciekawe. Ciekawe, kto to w ogóle kiedyś wykombinował. A nazwijmy, dobra, ktoś to zaakceptował. Nazywamy.
2: Ten temat wracamy do tego, oczywiście wykombinowaliśmy przez to, że miejscowość o nazwie Zimna Wódka, ta tablica jest co chwilę kradziona. No i po prostu to jest najbardziej popularna miejscowość, można by rzec tu.
4: Radio SK, nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale niedaleko Rypina w Kujawsko-Pomorskim jest miejscowość Łapinuszki, czyli ktoś tam lubił łapać za nóżki. Zapraszam do pobijania.
0: Kama, jak twoje
5: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Castorama!
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
15: I po reklamie.

0: Każdy słyszy, co chce. Ja słyszę tu bałuty łódzkie, babałuty, babałuty, babałuty.
1: Ja słyszę paputy, paputy, a, czyli te kapcie takie.
2: Pozdrowienia dla wszystkich. Dla bałut między innymi w Radio SK 11 minut do godziny 9.
1: Ja miałam okazję w weekend rozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Z tym Grzegorzem Krychowiakiem?
1: Jak ładnie pachniał.
2: Dałaś mu jaką kartkę? Żółtą czy czerwoną?
1: Ja mu dałam czerwoną kartkę, dlatego że moje śpiewanie ocenił na 3.
2: Okay.
1: Ale całe szczęście, że ta ocena była przed tym, jak on zaczął śpiewać, bo ja też bym oceniła jego śpiewanie.
0: Słuchajcie, bo Grzegorz Krychowiak wrócił na Stadion Narodowy, ale nie jako piłkarz, tylko jako piosenkarz. Była impreza Roztańczony Narodowy i w ramach właśnie tego spędu różnych artystów zaprosili Grześka Krychowiaka, który, uwaga, rapował kawałek, który podobno sam napisał mu Kłebo na Fideł.
3: Pytanie z sali mam, dzień dobry.
0: Hip-hop i rap, no.
3: Jak poszło? Jak to było? Bo nie wiem, nie widziałem.
0: Mogę ci powiedzieć tak, Grzegorz śpiewa tak samo dobrze, jak gra. I resztę sobie sam dopowiedz.
1: Ale nadal pachnie dobrze, no.
2: Może o tutaj chodzi, no.
1: No dobrze, to jakby co, to teraz ja widzę taką karierę. Taniec z gwiazdami, a na końcu Fame MMA.
2: No, gratulujemy oczywiście, czekamy na dużą płytę, no i na premierę w Radiu SK, to
1: duża, duża płyta to taka chodnikowa, nie? To duże płyty są.
2: No tak, no czekamy na rozwój sytuacji i kariery Grzesia.

0: Słuchajcie, patrzę za okno, potem uszami w głośnik, potem znowu za okno i tylko muzyka trzyma nas przy życiu dzisiaj. Chyba jest tak szaro, tak jakoś tak średniawo, no tak troszkę jest, no.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj świętuję.
0: Dzisiaj
1: jest dzień.
0: Co z kolei? Jaki?
1: Dzień reumatyzmu.
0: Wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję. Jest również dzień bezpiecznego komputera, że Janki działa na 3 monitory naraz, to...
1: Słuchajcie, mi się... tak, kolano mi się popsuło, komputer mi się popsuł. Ale długo byś mi działa? To
2: jest... Zobaczymy, jak długo.
0: No to co?
1: No co?
0: To do usłyszenia. Kończmy. W takim razie.
1: Dziękujemy.
0: No, słuchajcie. Jankes. Kama i Wiktor. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Prognoza dziś mamy sporo słońca, jest też trochę chmur, ale takich bez opadów. Na razie wciąż jeszcze zimno, ale potem termometry mają pokazać od 12 do 14 stopni. Taura na granicy 9 godzin czekają na odprawę kierowcy ciężarówek w Korczowej i jedną w Medyce. Jedną stoją tam też osobówki i autokary. Zadane z portalu granica.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
3: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
2: Relacjonowała Justyna Basiaga z Nowosądeckiej Policji. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił SC, nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
4: Przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został spłacony do 15 minut.
2: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 września. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
5: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
6: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
2: W trakcie imprezy można było oglądać niebo przez teleskop.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. To program, który ma zachęcać turystów z całego kraju do odwiedzenia naszego województwa poza sezonem. Pytacie, więc odpowiadamy. Trzecia tura podkarpackiego czeku turystycznego ruszy 3 listopada. To kolejna wygrana na koncie futsalistów Eurobusu Przemyśl. We wczorajszym meczu pokonali na swoim parkiecie Futsal Świecie 11-1. Po 9 kolejkach, w tym 8 wygranych i jednej zremisowanej, zajmują nadal drugie miejsce w ekstraklasowej tabeli. Pierwszy jest Piast Gliwice. A walka o kolejne punkty dopiero 23 października na wyjeździe z Legią Warszawa.
7: Prawdziwy oklaski i szacunek dla wszystkich tych, którzy dziś wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. I do tego, jeżeli jeszcze mieliście dobry humor, to w ogóle jesteście mistrzami świata w ten poniedziałek. 8:50, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: znam takich, którzy na parkiecie w weekend poczuli się jak Jamalia, czyli jak superstar w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Żeby dobrze rozpocząć ten poniedziałek, potrzebujemy dawki dobrych informacji. To teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zostali wicemistrzami Europy w paraszermierce. Marta Fidrych, Karolina Stawińska, Norbert Całka i Rafał Pikoluk zdobyli srebro w mikstach w szpadzie. Trzepiot, Czempion, Diaz, Grubson, Warko, Chimamba, dzień wcześniej także Kocyk, Jaśminka i Fiołek. To one znalazły nowy dom w miniony weekend, bo zostały adoptowane ze schronisk w Polsce. Już 10 minut ruchu dziennie może wiązać się z głębszym snem. Badacze z Teksasu stwierdzili, że istnieje związek między snem, a nawet krótkim spacerem i ruchem w ciągu dnia. Jeżeli ktoś chce, to według mnie można wstać teraz od biurka, wyjść z pracy i potem potwierdzić tę teorię o śnie w praktyce. Jutro wracamy z kolejną porcją dobrych informacji w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko z aplikacją 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Prima 500 gramów. Jedyne 24,99 za opakowanie.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.

0: Tak, brzmi kawałek Hard to be around od Tiesto. Nowość na antenie Radia SK, 24 minuty do godziny 10. Ale się impreza odbyła w weekend. Uwaga, Puchar Świata Twórców Tiramisu odbył się w Wenecji Euganeńskiej w miniony weekend. 320 zawodników stanęło w szranki, żeby uzyskać tytuł najlepszego twórcy tiramisu. Mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub we własnej wersji można było dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. Zwycięzcami okazali się Włoch, a jakżeby inaczej, i Brazylijczyk, a wszystkie te prace, czyli te ciasto de facto, oceniało 130 jurorów. Czytam, że już rozpoczęto przyjmowanie zapisów na zawody w przyszłym roku. Czy do jurorów też rozpoczęto przyjmowanie zapisów? Bo jakby co, to ja każde CV świata mam już przygotowane.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
3: I po reklamie.

0: Forest w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Bezpiecznego Komputera i od dziś mówi się w związku z tym, co dzieje się na świecie, że bezpieczny komputer to jest ten komputer, który jest wyłączony. Nie namawiam, pokazuję tylko możliwości. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, w tym między innymi jedna z naszych nowości, którą wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
9: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Nad Przemyślem i regionem pogodnie, potem trochę więcej chmur, ale bez opadów i nieco cieplej, bo od 12 do 14 stopni. Od jutra max to 11. Taura, jeśli jedziecie do Jarosławia, to przypomnę, że dziś i jutro utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Kraszewskiego. I tak od 10 do 14.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: Wybiła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. Premier Donald Tusk mówi o, tu cytat, zbrodni stanu.
6: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
5: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Na miejscu przez całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Chodzi o wczorajszą interwencję policjantów w Bydgoszczy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w czasie domowej interwencji. Nie przestawał być agresywny, w pewnym momencie ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Można wziąć z niego dowolną liczbę owoców, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat.
7: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
8: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie tak jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
5: Tłumaczy Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Znajdziemy go przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku w Łącku.
1: SK Przemyśl. News.
4: Krzysztof Pomorski. Na Podkarpaciu, w tym także w Przemyślu i powiecie przemyskim, trwają policyjne patrole w obrębie szkół. To po ostatnich atakach nożowników, mówi Piotr Wojtunik z podkarpackiej policji.
9: Działania te mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Chodzi o możliwie szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i niedopuszczenie do eskalacji niebezpiecznych sytuacji.
4: Piłkarze ręcznie SRS-u Przemyśl pokonali wczoraj na wyjeździe Iskrę Kielce 32-27. Gratulujemy, a walka o kolejne punkty w sobotę na swoim parkiecie z Mosirem Bochnie. Początek o 17.
10: To ma być 30 sekund, które może zmienić, no nie wiem, czy wasze życie, ale wasze kontakty międzyludzkie. O co chodzi? Powiem o tym więcej za chwilę. 2 minuty po 10. W tej godzinie też dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli jedna z naszych premier. Andra Bocelli na początek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekund, które może zmienić każdą waszą rozmowę. Neptunika, What If, za nami w Radiu SK bardzo dobry hit, który gramy wam właśnie na 17 minut po godzinie 10. Eksperci do spraw komunikacji mówią, w ciągu pierwszych 30 sekund każdej rozmowy warto, uwaga, powiedzieć coś pozytywnego i budującego drugiej stronie. To może być pochwała, to może być komplement, to może być po prostu pozytywne nastawienie. Co to zmienia? No ustawia naszą rozmowę już w zupełnie innym świetle i nastawienie naszego rozmówcy też się zmienia na to lepsze. To jest polecane zwłaszcza tym osobom, które nie za bardzo lubią tak zwany small talk i źle się w nim czują, nigdy nie wiedzą, co mają zrobić. To właśnie wtedy jakaś miła informacja, pozytywne skojarzenie, komplement albo pochwała naprawdę sprawi, że rozmowa prawdopodobnie popłynie sama. Jeszcze raz powiem, w ciągu pierwszych 30 sekund należałoby powiedzieć pochwałę albo coś pozytywnego w trakcie każdej rozmowy, drogi szefie. Każdy, który to teraz słyszał i ten, który nie słyszał też.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy!
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ser rycki Edam. Jedyne 3,49 za 100 gramów. Kiełbasa od chłopa Habura. Tylko 2,99 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: Polsce.
1: Ten też się zaczął, dlatego o nim mówimy. Warto zwrócić uwagę na nią. Adela, tak się nazywa, wydała kawałek Age in LA. Czyli nie wydarza się w Los Angeles? Mniej więcej tak to można przetłumaczyć, ale więcej zrozumiecie, kiedy posłuchacie, bo to jest dosyć ważna piosenka dla tej pani, która opowiada o też osobistych dla niej wydarzeniach. Adela, Age in LA, już teraz w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: ATV Ecstasy w Radiu SK, 22 minuty do 11. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mniej więcej po godzinie 12 stanie się jasne, kto właśnie taką nagrodę otrzyma. Bardzo chętnie bym się z taką osobą spotkała, porozmawiała chwilę, bo wciąż czekam na Nagrodę Ekonomii przyznaną temu, kto będzie w stanie nam wyjaśnić, jak przez cały miesiąc przetrwać, wiązać koniec z końcem, próbować wszystko opłacić i jeszcze do tego odłożyć.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich.

0: pierwszych 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: or another.
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Temper City, Reverse Psychology. 11 za chwilę, nie wiem, która kawa u was na liczniku. Jeżeli jeszcze przed pierwszą kawą, to oznacza, że mieliście bardzo, bardzo pracowite przedpołudnie i czas to nadrobić. Po 11 będziemy nadrabiać też dobre hity. Oskar Cym się między innymi pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: W kolejnych godzinach nad Przemyślem, okolicami naszego miasta i ogólnie nad Podkarpaciem na ogół pogodnie, a nawet jak przybędzie trochę chmur, to na pewno nie będzie z nich padać. Temperaturowo do 14 stopni. Taura, jeśli jedziecie autostradą, to przypominam o utrudnieniach od węzła Jarosław do węzła Przemyśl. Tam punktowo czyszczenie dylatacji, ograniczenie prędkości do 80.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. CBŚP, CBZC i ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Za pomocą fałszywych linków do szybkich płatności przejmowali konta kontrahentów. Padło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i 2 Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem, mówi nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
10: Były takie przesłanki, że mogłyby mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
9: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia, planowane są kolejne zatrzymania. Magdalena Fręch wygrała z Manan Chają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Pojedynek był zacięty, w pierwszym secie było 6-3 dla Polki, w drugim po tiebreaku Magda wygrała 7-6. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
11: SK Przemyśl. News.
8: Krzysztof Pomorski. Nowe place zabaw, remonty ulic, osiedlowe imprezy i inwestycje sportowe. Między innymi takie zadania będą realizowane w Przemyślu w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali łącznie 57 projektów, mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
12: Na budżet obywatelski miasta Przemyśla, który oczywiście będzie realizowany w przyszłym roku, przeznaczono kwotę 3 miliony 680 tysięcy złotych.
8: Na liście zadań wybranych do realizacji jest m.in. place zabaw na osiedlu Lwowskim oraz remont ulicy Bielskiego. Pełną listę znajdziecie na stronie internetowej miasta.
13: Weźcie od razu urlop na żądanie na ten mecz Iga Świątek versus Magda Fręch, bo nie wiadomo będzie, którą ręką trzymać kciuki. Jedna za jedną i druga dłoń za drugą, więc nie będzie czym pracować. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dokończcie takie zdanie, poza tobą nic. Liwka zagrała w Radiu SK, 18 minut po 11. I nagrajcie głosówkę na eskowy Messenger. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dwie dodatkowe godziny w ciągu tego całego dnia, żebym zdążyła ogarnąć wszystko to, co sobie zaplanowała i wszystko za wielki dzbanek, który najchętniej podróżowałby ze mną. Gorącej herbaty z cytryną i z cukrem, bo to jest jedyna, którą uznaję jesienią. Dajcie znać, za co wy byście oddali wszystko. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Kończymy to zdanie, nagrywamy głosówkę na eskowy Messenger. Antur, talk to you, za chwilę Westę.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko z aplikacją 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Prima 500 gramów. Jedyne 24,99 za opakowanie.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Jak zawsze niezawodna Pink i Sober na antenie Radio SK. Oddałabym dzisiaj wszystko za... Macie dużo swoich pomysłów, zresztą bardzo trawnych. Ewa?
1: Oddałabym dzisiaj wszystko za temperaturę 35 stopni i słoneczko.
0: Ewa, ale to nie trzeba wszystko, to trochę pieniędzy wystarczy. Nawet nie trochę, jak worek taki masz, to bardzo chętnie. Niewykluczone też, że nasz odlot ściśle tajny zawita do miejsca, w którym będzie słońce i 30 parę stopni. Jeżeli chcecie się przekonać, to popierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. Choć nie mam pewności co do miejsca, więc mogę tylko rzucać tak słowa na wiatr. Jest też Wiktoria?
2: Oddałabym naprawdę dzisiaj wszystko za to, abym nie musiała dzisiaj jechać do pracy.
0: Wiktoria, moim zdaniem nie musisz. Tylko nie wiem, jakie będą później konsekwencje tego braku przyjazdu dziś.
3: Radio SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
8: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
11: I po reklamie.

0: dopiero miło i Fly High w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Rafał, dzisiaj pytałam słuchaczy o to, za co oddaliby absolutnie wszystko dziś. Ja za kubek gorącej herbaty.
1: Ja za to, żeby jeszcze dłużej pospać trochę.
2: Jaki dzisiaj miałem problem z tym, matko, jedyna, żeby się obudzić. Wszystko mnie drażniło, jak się obudziłem potem.
0: Ale już jesteś, wstałeś.
1: Już przeszło.
0: Prośba została zdezaktualizowana.
1: No dobra, ale czekaj, bo mamy taką sofę tutaj. Mam parę pomysłów, jakby tutaj tak na tak między piosenkami, ale dobra, dobra, rozważymy.
0: Dobrze, że w radiu nie widać. Rafał Adamczak zostaje z wami i gra najlepsze hity w ten poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

0: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Mamy poniedziałkowe południe, cały czas jeszcze słoneczne w Przemyślu i regionie, potem trochę więcej chmur, ale bez opadów i z temperaturą do 14 stopni. Taura, jeśli jedziecie autostradą za kierownicą ciężarówki, to przypominam, że macie remontowy zakaz jazdy nią od węzła Przemyśl do Korczowej. Musicie zjechać na objazdy. Krajówką 77-94.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, by doszło do nieprawidłowości, a chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka zastrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 135 osób zatrzymanych, a blisko 80 tysięcy placówek skontrolowanych. To po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Na terenie całej Polski trwają działania policji. Mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy.
15: Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony. Obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji.
14: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 29 w Radomiu. Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostanie utrzymane na stałe. Nobel ekonomiczny przyznany. Nobla z ekonomii otrzymali Robert E. Hall oraz Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
16: SK Przemyśl. News.
13: Krzysztof Pomorski. W szkołach na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego trwają policyjne pogadanki na temat przemocy.
17: Policjanci tłumaczą, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, gdzie szukać pomocy i dlaczego nie należy milczeć.
13: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
17: Przemoc wobec dziecka narusza jego godność, niszczy poczucie wartości i bezpieczeństwa.
13: Kampania potrwa do 19 listopada. Czwartoligowi piłkarze Polonii Przemyśl wygrali weekendowe spotkanie z Sokołem Nisko 2-1. Dzięki temu wskoczyli znów na 11 miejsce w tabeli. Walka o kolejne punkty w piątek.
18: Poniedziałek, dzień specyficzny, ale co tam, po południe już mamy, bo to 11:02, więc już chyba tak nie boli, a trochę my sobie o uśmiechu porozmawiamy. Będą też hity na czasie, na początek David Guetta i Run, Run River, więc gdybyście chcieli się poruszać, można, śmiało. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Lata mijają, a cały czas niektórzy mają tak, że jak słyszą Enrique Iglesias, od razu myślą o Bailando. No nie, nie Bailando, El Perdón tym razem. Enrique też nie sam, bo Nicky Jam tutaj mu pięknie towarzyszy, a właściwie to zupełnie odwrotnie. Enrique towarzyszy temu drugiemu. A, czy to ważne? 15 minut po godzinie 12. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy, wyprzedzałem taką wielką ciężarówkę, która ciągnęła wielką naczepę. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Taką platformę do przewożenia jakiegoś ogromnego sprzętu budowlanego, rolniczego, koparek wielkich. No wiecie, co mam na myśli. Tyle, że na tej naczepie nie było nic konkretnego. Nic konkretnego, tak by się wydawało. Jak podjechałem bliżej, zobaczyłem, że na samym środku pan kierowca przewoził małą zabawkową ciężarówkę przypiętą wielkim pasem transportowym. No brawa dla tego pana, bo udało mu się uśmiechnąć mnie, a podejrzewam też nie tylko mnie, ale innych kierowców, a na pewno też dzieciaków w innych samochodach. Moi drodzy, czy wam się w poniedziałek udało spowodować uśmiech u kogoś innego i z jakiego powodu? Z czym to miało związek? Dajcie znać, czekam na głosówki. Po 6 głosówki oczywiście na Messengerze, a SMS-y 664-402-302. Tutaj możecie wysyłać małe prezentowe, eskowe, na pewno co nieco się znajdzie, a jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie, to za chwileczkę Taylor Swift, Mr. Know It All i już 16 po 12.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
3: Autopromocja.
6: Reklama. 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ser rycki Edam. Jedyne 3,49 za 100 gramów. Kiełbasa od chłopa Habura. Tylko 2,99 za 100 gramów.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
12: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Też jak sobie tak social odpaliliście po weekendzie, to macie wrażenie, że cały świat był na jesiennym redyku w Szczawnicy i okolicach, no bo oczywiście można było jeszcze chociażby w Zakopanem trafić na bardzo przyjemne owieczki. Jak nie byliście w tym roku, spokojnie nadrobicie w przyszłym, ale nie o tym, nie o tym. U nas w Radiu SK hity na czasie, Rosie and Nutrik już za nami. 23 minuty do godziny 13, a dzisiaj o tym, z jakiego powodu być może ktoś za waszą sprawą się uśmiechnął. Czy wy macie taką świadomość, że ktoś się uradował? A to wszystko dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien kierowca ciężarówki mijany po drodze, który na wielkiej naczepie ciągnął małą zabaweczkę, ciężaróweczkę przyczepioną i to ładunek poważny przewożony z pełną powagą. Być może gdzieś tam jakiś mały człowiek z tego powodu miał wielki uśmiech na twarzy, a na pewno wszyscy ci, którzy widzieli to po drodze, w tym ja. No i bardzo proszę, wpadła głosówka na naszego messengera od Kasi.
1: Halo, cześć SK. Mnie dzisiaj udało się wywołać uśmiech na twarzy mieszkańców pewnego osiedla, ponieważ sadzimy piękne, czerwone róże, różowe jeżówki purpurowe i żółte rudbekie. Panie mieszkające przy samej Rabacie były zachwycone. No pozdrawiam, Katarzyna.
0: Pozdrawiamy Kasiu gorąco, podejrzewam, że panowie też, bo jak facet ma do czynienia z Rabatem, to jest uśmiechnięty. Radio SK. A to nie o to chodzi.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
10: I po reklamie.
8: Esko.

0: Mam nadzieję, że grając teraz numer Mango, Sylwii Grzeszczak, też was trochę uśmiechnąłem, co? Bo jednak to, wiecie, w kalendarzu jesień, a w sercu cały czas lato, prawda? To jest Eska, to są hity na czasie. Matko jedyna, aż głos tracę. Dlaczego? Możecie się tylko domyślić, wszak jesteśmy po weekendzie. 5 minut i będzie godzina 13. Patrzę sobie na zdjęcia Pauliny i Kamili, dziewczyn, które dołączyły do ekipy Lotu Ściśletajnego, naszej zabawy, która czeka na was w poranku. A tak naprawdę chodzi o to, żebyście spakowali walizkę, zgłosili gotowość do tego, żeby z nami eskową ekipą polecieć. Gdzie? Ha, to jest właśnie pytanie otwarte. Nikt nie wie gdzie i do ostatniej chwili wiedzieć nie będziecie, a wylot od 23 do 25 października, czyli taki bardzo przyjemny weekend w jakichś pewnie bardzo miłych okolicznościach przyrody, albo zupełnie odwrotnie. No przecież tego nikt nie wie, więc to pozostaje, jak sama nazwa mówi, tajne. Do Lotu Ściśle Tajnego możecie zgłaszać się w naszej eskowej apce, ale nasz eskowy kapitan co jakiś czas podrzuca podpowiedzi, dzisiaj też podrzucił.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STW SA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STW SA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Do końca dnia nad Przemyślem i regionem na ogół pogodnie, nawet jak pojawi się trochę więcej chmur, to nie będzie z nich padać. Tydzień temu 24 stopnie, dziś niestety max 114, jutro tylko 10. To aura, jeśli jedziecie ulicami Przemyśla, to przypominam o utrudnieniach remontowych od choćby na Sybiraków, Śniegórskiego, Cegielnianej, Piastrowskiej i Kosynieru.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Użyto go do inwigilacji polityków, kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej, a ta skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
18: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
17: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Prokuratura przekazała, że dane pozyskiwane z użyciem systemu mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. 150 milionów złotych kary dla czterech banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plusbank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat.
17: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrust. Jedna z klauzul umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%.
1: SK Przemyśl. News.
16: Krzysztof Pomorski do tej pory pomagał innym, teraz sam potrzebuje pomocy. Mowa o Grzegorzu, ratowniku medycznym z Przemyśla, który od lat walczy z rzadkim nowotworem złośliwym. Szansą może być udział w badaniu klinicznym w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach Tomek Widak.
15: 45-letni Grzegorz przeszedł już wiele operacji i rehabilitację. Mimo leczenia choroba powróciła. Teraz stara się o zakwalifikowanie do badania klinicznego w ośrodku na Florydzie. Na diagnostykę, konsultacje, podróż i ewentualne leczenie potrzebuje 150 tysięcy złotych.
16: Zbiórka na leczenie Grzegorza prowadzona jest w serwisie zrzutka.pl.
19: Czy są to fani Formuły 1? Oglądaliście wczorajszy wyścig w Singapurze? Jesteście gotowi na kolejny? A jeżeli chcecie dobrych muzycznych klimatów połączonych z Formułą 1, to bardzo proszę. Tate McRae, Just Keep Watching, to prosto z filmu F1. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: wczoraj miałem okazję przetestować ten numer w trasie i powiem wam, że w samochodzie to się sprawdza bardzo mocno, więc szczęśliwi ci, którzy już usiedli za kierownicę albo za kierownicą pracują, bo właśnie do waszych samochodów wrzuciłem numer, który nazywa się Wasted. To jest Natalie i Major League DJs w Radiu SK, bo u nas hity na czasie 17 minut po godzinie 13. A propos tego, czy udało wam się dzisiaj sprawić u kogoś uśmiech na twarzy, uśmiechnął to na pewno, ale odezwał się do nas na naszym Messengerze też Bartek.
1: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Ja tradycyjnie do pracy jeżdżę rowerem i dzisiaj zza samochodu na schodnika wtargnął mi na drogę pan z psem, z pięknym labradorem. Zahamowałem, wymieniliśmy uprzejmości, przepuściłem pana na drugą stronę jezdni, pan się uśmiechnął, powiedział: o, zdarzają się normalni rowerzyści. Uśmiechnął się, ja też się uśmiechnąłem, życzyłem dobrego dnia, więc dzięki mnie ktoś się dzisiaj jednak uśmiechnął. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Ahoj, przygodo.
0: No, a ja cały czas jestem w przypadku Bartka pełen podziwu, jeżeli chodzi o dojeżdżanie do pracy na rowerze. Ja wiem, że październik mamy wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo ciepły, ale biorąc pod uwagę moje lenistwo, bilans tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, wiecie, co by wygrało.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Proszę teraz nie myśleć o przytulankach, chociaż może numer taki, że trochę inspiruje, ale to dopiero 23 minuty do godziny 14, pewnie teraz jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, a nie tam jakieś przytulanki. Chociaż jak ktoś chce, jak ktoś może o tej porze, a może taki spontan, to czemu by nie? Ellie Goulding za nami, to jest SK, to są hity na czasie.

0: 23 minuty, będzie godzina 14. Co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Chociaż też przyznajemy, że są to sporadyczne sytuacje. To co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu. O, mam takiego kolegę, mam. Najczęściej przegrywamy, jak się okazuje, z korkami w dojazdach do pracy. Z budzikiem również, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa. Do powodów spóźnieniem Polacy zaliczają też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zbyt długie ogarnianie się rano, to dzieciaki, wiadomo, szkoła, przedszkole, ale też pojawia się bardzo przyjemny powód. Poranny seks też okazuje się, że może być przyczyną spóźnienia do pracy. Ten powód mężczyźni wskazują niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jak się okazuje, zaraz. Coś mi tu nie halo. Panowie, to przepraszam, z kim wy, skoro wasze kobiety mówią co innego?
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko z aplikacją 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Prima 500 gramów. Jedyne 24,99 za opakowanie.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
20: I po reklamie.

0: Dla tych, którzy uwielbiają pewne rzeczy robić w tak zwanych podskokach, można było, to jest nowość na naszej playliście eskowej, wśród hitów na czasie Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. 5 minut pozostało do godziny 14, 12 października, poniedziałek w kalendarzu, to dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. A jaki jest ten najbezpieczniejszy komputer? Wiadomo, że ten wyłączony i odstawiony w kąt. I teraz możecie pójść do szefa i powiedzieć, że tak w radiu mówili i właśnie wasz komputer w pracy musicie koniecznie wyłączyć, żeby było bezpiecznie, a potem to już wolny poniedziałek.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
9: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
3: No, przemyślam i regionem teraz ta część dnia bardziej pochmurna, ale spoko. Słońca nam potem jeszcze nie braknie, a to z nami tylko do 17.45. Temperaturowo do 13, max 14 stopni. A jeśli jedziecie autostradą, to przypominam, że do 17 punktowo czyszczenie delatacji, ograniczenie prędkości od węzła Jarosław do węzła Przemyśl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
4: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces czterech oskarżonych o akt dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. O czym więcej Mateusz Chłystun.
5: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linii obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
4: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów m.in. edukacji, zdrowia czy cyfryzacji. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
6: Otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, a uczniowie chcą, by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Rosja mówi nie i odrzuca ukraińską propozycję 60-dniowego rozejmu. Chodziło o umożliwienie przeprowadzenia w tym czasie wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla przyznał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
7: SK Przemyśl. News.
3: Krzysztof Pomorski. Trzy osoby, w tym dwóch policjantów, trafiło do szpitala. To po ataku nożownika w Starej Birczy. Do zdarzenia doszło dziś rano. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letni mężczyzna wszczął domową awanturę, a następnie zaatakował nożem 35-letnią kobietę. Później również funkcjonariuszy, którzy przyjechali na interwencję. Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
8: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
3: Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
9: Gdybyście mieli ochotę teraz na dobry numer od Calvina Harrisa i Disciples, to bardzo proszę, How Deep Is Your Love, tak właśnie będzie, bo to są hity na czasie, bo to jest Radio SK, ale będzie też nówka, sztuka, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Tylko spokojnie, chwilkę poczekajcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: jeżeli ten poniedziałek was jakoś tak zmęczył porządnie, już w waszej głowie kiełkuje myśl, a może by tak gdzieś na weekend, a z drugiej strony od razu sami tłumaczycie, no ale paliwo takie drogie, bo faktycznie będzie drożej jutro. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06, za litr 98 7,95, minimalnie potanieje olej napędowy, 8,02 za litr będzie. No właśnie, tak to wygląda z paliwem, tak to wyglądać będzie jutro. Ale słuchajcie, no wszystko jest lekarstwo, takim świetnym lekarstwem może być nasz odlot ściśle tajny, czyli wy nie robicie nic poza tym, że się zgłaszacie do zabawy w naszej apce eskowej, a potem musicie mieć przygotowaną walizkę, spakowaną najlepiej, bo jak przyjdzie wam się stawić na lotnisku 23 i być gotowym, żeby polecieć z naszą ekipą eskową nie wiadomo gdzie, no to musicie się stawić, po prostu. Zadanie jest konkretne, a potem to już tylko zabawa, a potem to już tylko, no, sami wiecie. Kto obserwował nasze wyczyny w ramach poprzednich odlotów ściśle tajnych na Cyprze czy też Maladze, ten wie, o czym mówię, reszta pewnie się domyśla, ale możecie to sprawdzić chociażby w naszych soczalach. Dobra, słuchajcie, to co było, to jedno, a kolejna sprawa to to, że ten kolejny odlot ściśle tajny się zbliża. Przypominam, zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Radio
1: SK. Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
1: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
0: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
1: Magnifique!
0: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
1: No, Hisense Media Expert to ma sens.
2: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-grzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Escort.

w radiu, to bardzo proszę, można teraz, bo to jest kawałek, który przy okazji jest w propozycjach do Rap 20 Radia SK, Rap 20 dzisiaj, po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Czy nadal będzie w tych propozycjach, czy zadebiutuje na jakimś konkretnym miejscu, to tylko i wyłącznie od was zależy, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk.pl. A co to za numer? To jest numer od panów, z których jeden kryje się pod pseudonimem 730 Hancho, drugi to Malik Montana, a kawałek nazywa się Mami.

0: to na koniec pracy, jeszcze w pracy, czy może potem w domu. Nie dajcie się prowokować. Niech to będzie fajne poniedziałkowe popołudnie. Trzymajcie poker face do samego końca, aż wam będzie naprawdę tak błogo, fajnie i dobrze. Może późnym popołudniem, może już wieczorem, ale jednak. Lady Gaga, Poker Face, a w Radiu SK to są hity na czasie. Za chwileczkę u nas Something My Body Isn't Ready.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Szynach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamel na filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl. Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: I takie dobre tempo przybiera poniedziałkowe popołudnie. I tak, trzymajcie, Back to Yours, tak nazywa się ten kawałek. To jest SK, to są hity na czasie. A jak dobre tempo i popołudnie, bo to już za 4,5 minuty godzina 15, to po 15 z wami Sońta i Korosiel w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Uwięziony we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie 2 sztuk. Jogurt Fantazja od 100 do 118 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger. Zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
18: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Na popołudniowych ulicach Przemyśla wzmożony ruch. Ciaśniej może być m.in. na Jagiellońskiej, Mickiewicza i Słowackiego, czyli na dojeździe do placu na Bramie, ale też na 3 Maja, Grunwaldzkiej i Piłsudskiego. Do końca dnia bez opadów do 17.45 z szansą na trochę słońca. Nocą od 2 do 4 stopni. Jutro pochmurno i tylko 10.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: 15. Agata Chruściak, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
26: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
25: A z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła budynki stacji benzynowych. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Są wątpliwości co do jej stanu psychicznego.
0: Prokurator powoła biegłych psychiatrów, których zadaniem będzie wypowiedzieć się odnośnie jej stanu psychicznego.
25: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Najbliższe 3 miesiące kobieta spędzi w areszcie. Wniesienie i użycie na stadionie środków pirotechnicznych oraz posiadanie narkotyków. Za to odpowie 6 pseudokibiców. Ci przyjechali na mecz między GKS-em a Odrą Wodzisław w Jastrzębiu-Zdroju. Część z nich zatrzymano przed spotkaniem, a część podczas. Mają od 16 do 27 lat.
21: SK Przemyśl News.
24: Krzysztof Pomorski. Są wyniki badań krwi 31-letniego obywatela Ukrainy, który w jarosławskim opactwie zaatakował nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Ujmiał Grzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Próbki są negatywne, czyli nie stwierdzono w pobranych próbkach krwi zawartości alkoholu ani środków odurzających, narkotycznych, psychotropowych.
24: Prokuratura przygotowuje się do powołania biegłych, którzy ocenią poczytalność podejrzanego w chwili zdarzenia. Ichorem został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa kolejnych 4.
21: Sońta i Koroście.
2: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
3: Pani lektor mogła jeszcze nie wiedzieć, że Sońty na razie nie ma, zatrzasnął się w windzie. Robimy wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale nie mamy pewności, kiedy do tego dojdzie. W każdym razie ja jestem i zamierzam trochę grać, a trochę gadać. Na początku będę grał Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Save My Love w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Jak mówiłem, Sońta zaciął się w windzie i trwa akcja wyciągania go z tej windy. Kierownik przyjechał widlakiem i być może uda się go wydobyć, tylko nie mogę obiecać na kiedy. Dlatego tymczasem postanowiłem zająć was pewną ciekawostką, o której przeczytałem, że młodzi chłopcy, tacy 16-17-letni, podobno wydają teraz 200 zł miesięcznie na fryzjera. To znaczy za uszami i z tyłu krótko, a na w środku trwała i to się nazywa broku i kosztuje 200 zł. 200 zł! To dziewczyny nawet nie wydają na fryzjera, a teraz ci młodzi chłopcy wydają. Za 200 zł, gdybym miał pójść do fryzjera, to bym wolał sobie głowę odciąć, a 200 zł zaoszczędzić. Zapytałbym, co Cinek myśli o tym, no ale jak mówiłem, jest w windzie. Całe szczęście, na razie podpięliśmy mu tam już takie łącze, żeby mógł od czasu do czasu coś skomentować. Co myślisz, Cinek, o tym, żebym ja sobie głowę odciął?
1: Graj już lepiej hity na czasie, bo gadasz głupoty.

0: Jak w piosence jest hej, hej i je, je, to ma dużo większe szanse, żeby zostać sukcesem. I tak właśnie było w piosence Davida Guetty, Memories w Radiu SK. Mówiłem przed chwilą o tym, że rodzice młodych chłopaków muszą wydawać nawet 200 zł na fryzjera miesięcznie, no bo oni robią tę fryzurę na broku, a co wiąże się z tym, że na czubku głowy trzeba zrobić trwałą. Trwałą! A tu pani nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze i mówi: panie, 200 zł, co pan oszalałeś, to znacznie grubsze kwoty są.
1: A propos fryzjera, 200 zł to jest nic. Mój syn ma niespełna 12 lat i my wydajemy na trwałą, razem z pielęgnacją i ścięciem, 350 zł. Ale nie co miesiąc, tylko co 5 miesięcy.
0: I tak co 5 miesięcy za często. No, ale już pani się podoba, to niech już będzie. Jak się mamusi, syn mu się podoba, to warto zainwestować w tę czuprynę, co nie? Damiano David, The First Time, za moment w SC.
2: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Teraz
1: wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: All right, będziemy to teraz udowadniać tym hitem, który się właśnie zaczyna. Jest hit Tiesto, Hard to be around. Ale zanim ten hit, to parę spraw dla uaktualnienia sytuacji. Cinek jest cały czas zatrzaśnięty w windzie. Kierownik z widlakiem krąży. Być może potrzebny będzie cięższy sprzęt, zobaczymy. Ale niezależnie od tego, czy go wydłubią z tej windy, czy nie, to będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka zabawa, że kategorie są nie do końca poważne. A dzisiaj odpowiedzi na literę P i potrzebuję dwojga słuchaczy, panią, pana, obie panie, obojętnie. Proszę się zgłaszać na eskowym messengerze. Proszę tam zostawiać swój numer telefonu, żebym wiedział, gdzie oddzwonić. Cinek w tej windzie, ale cały czas mamy z nim połączenie. Takie to może być taki efekt studni, no bo jest w windzie. Cinek, czy ja dobrze zapowiedziałem konkurs Państwa Miasta?
2: Ładnie powiedziane.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na wasze numery na eskowym messengerze i zaraz gramy.

0: Timbaland, Nelly Furtado. To jest Radio SK. To jest moment, żeby zagrać w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, dzisiaj gramy ze słuchaczką Elą Elżbietą. Cześć Elżuniu.
2: Dzień dobry.
0: Ustaliliśmy już, że Ela jest teraz na pazurach. Jakie pazury robisz na jesień? Jaki kolor się na jesień robi, Elżbieta?
2: Zależy jak kto lubi, ja mam czerwień.
0: Czerwień, taką krwistą, romantyczną czerwień, czy taką bardziej przygaszoną?
2: Tak, tak. Nie, taką bardziej romantyczną.
0: Okej, okay. Twoim rywalem jest dzisiaj Marek. Cześć Marek.
3: Cześć.
0: Marek, robisz pazury, czy nie?
3: Nie, staram się mieć czyste po prostu.
0: Marek, ja nie oceniam. Jak robisz, możesz się przyznać. Ja tu nie jestem od oceniania. Ale nie robisz, rozumiem.
3: Nie.
0: Okej, okay, w porządku. Twoje życie, twoja sprawa, twoje pazury. Słuchajcie, kochani, gra polega na tym, że dzisiaj wszystkie odpowiedzi na literę P jak Polska. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Ela, a później Marek. Czy wszystko jest jasne, kochani?
2: Wszystko jasne.
0: Wszystko jest tak. Jasne. W związku z tym, Elżbieto, pierwsza kategoria dla ciebie. Znajdziemy to w piórniku.
2: Pióro.
0: Pióro znajdziemy w piórniku. Pierwszy punkt dla Elżbiety. Teraz przechodzimy do Marka. Marku, znajdziemy to pod łóżkiem.
3: Poduszka.
0: Poduszkę. Lepiej na łóżku, ale jak spadnie pod łóżko, to też zaliczamy. 1-1. Elu, wracamy do ciebie. Robimy to w samotności.
2: Płaczemy.
0: Nie życzymy tego nikomu, ale rzeczywiście się zdarza. Płaczemy. 2 punkty dla Elżbiety. Możesz teraz wyrównać, Marku. Robimy to na weselu.
3: Podskakujemy.
0: Tak, podskakujemy na weselu, zdecydowanie. Ale idziecie łeb w łeb. No dobry nam się duet trafił na antenie dzisiaj w SC w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że jest remis, to musimy jakoś to rozstrzygnąć. Jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że już nie odpowiadacie i nie krzyczycie odpowiedzi, tylko krzyczycie swoje imię. Ja podaję kategorię. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i dopiero później, jak powiem, że odpowiada Ela albo Marek, to ta osoba odpowiada. Zgadnie, to ma punkt. Nie zgadnie, to wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
2: Tak, tak.
0: Uwaga, uwaga, kategoria dogrywkowa dla Eli i Marka. Zespół muzyczny.
2: Ela.
0: Ela pierwsza. Aj, po czasie, Elu, Elżbieto, mógł być Perfect na przykład, albo Pearl Jam. W związku z tym Marek wygrywa i dla niego wielkie brawa. Uhu. No dobrze, Marku, możesz sobie wybrać nagrodę w związku z tym. Gadżety eskowe, torba eskowa albo taka butelka specjalna na różne napoje eskowa. Co wybierasz?
3: Torba.
0: Torba dla ciebie, dla Eli, butelka. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego tygodnia. Dawajcie sobie dużo przyjemności, ok?
2: Dziękuję.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pan zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: O, pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
22: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: What If w Radiu SK. Za chwilę newsy, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
23: Wybrzeże Piłsudskiego, Grunwaldzka, 3 maja, Jagiellońska, Krakowska i Lwowska. To zestaw naszych przemyskich ulic, na których jeszcze przez chwilę będzie sobie można przetestować ze względu na większy ruch swoją cierpliwość. Do końca dnia bez opadów, wieczorem 8 stopni, nocą od 2 do 4, jutro 10 i pochmurności.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
24: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci w Lublinie. Zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiada atak z użyciem noża.
25: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
24: Informuje Anna Kamola z komendy w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu 15 lat więzienia. Zginęły 2 osoby, a 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza. Gmina zapewnia, że poszkodowani dostaną pomoc, a o szczegółach Dawid Olszewski.
0: Wsparcia potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
1: Lokale, które zamierzyliśmy sprzedać, ale to lokale wycofamy ze sprzedaży.
0: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
24: A gmina czeka teraz na ustalenie nadzoru budowlanego. Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w 2 setach Tajkę i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz w środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju.
2: SK Przemyśl. News.
8: Krzysztof Pomorski. Studenci pierwszego roku studiów, także ci z Przemyśla i okolic, będą mogli otrzymać stypendium marszałka. Nabór wniosków rusza 14 października. Szczegóły macie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Twierdza Przemyśl została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na Polską Nagrodę Krajobrazową. Tomek Widak.
12: Wyróżnienie otrzymał Związek Powiatowo-Gminny Twierdzy Przemyśl za wspólny projekt realizowany z partnerami w Krakowie. Obejmuje on ochronę i promocję dawnych twierdz pierścieniowych oraz wykorzystanie ich potencjału w turystyce kulturowej.
8: Wyróżnienie wzmocniło starania o wpisanie twierdz na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
21: Sońca i Koroście.
26: Sońca i Koroście.
21: Czyli ESK w Radiu ESK.
27: Proszę Państwa, sytuacja już przestaje być śmieszna. Cinek ponad godzinę temu zaciął się w windzie i do tej pory nie może wyjść. Z doniesień inżynierów, którzy próbują go wyciągnąć, wynika, że prawie zemdlał z głodu. To jest prawda, Cinek?
28: To jest nieprawda, jak większość rzeczy, które on mówi.
27: To jest chyba prawda, bo brzmi tak, jakby zemdlał z głodu, ale jakoś go ocucili, może cukier podali, bo tam jest taka dziurka w tej windzie. No nic, walczymy, będziemy czekać, aż Cinek się ocuci, wyjdzie z windy i może do nas dołączy. Tymczasem Tame Impala, Dracula w Radiu SK.

Ale ładnie ta Sanach śpiewa, co nie? Cicho Sza w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16. Mam teraz coś dla tak zwanych fitness świrów, nazwijmy ich delikatnie, dla ludzi, którzy chodzą na siłkę, wiedzą, o co chodzi. Nie wiecie, co to jest plank. Po angielsku to jest deska, a po polsku to jest deska. Deska polega na tym, że trzeba ciało tak ustawić, że opieramy je na łokciach i na palcach stóp. I to ciało jest tak zawieszone na łokciach i palcach stóp, tak próbujemy wytrzymać jak najdłużej. Przeciętny człowiek wytrzymuje minutę. Mi się kiedyś udało wytrzymać 3 minuty, jestem dumny, jak nie wiem. A teraz czytam o rekordzie Guinnessa. Rekord Guinnessa należy do pani Donny Wild z Kanady, która wytrzymała w tej desce 5 godzin. 5 godzin bez przerwy. I uwaga, ona poprawiła swój własny rekord. Poprzedni jej rekord wynosił 4 godziny i 30 minut. Od teraz wynosi 5 godzin. Jest zdjęcie pani Donny z chwili, kiedy już miała kończyć. Już było 4:55. Uśmiechnięta, trochę wyczerpana, ale jaką ona ma sylwetkę. Trzeba robić deski, proszę państwa. I nie mówię tylko o tych, którzy pracują w tartaku.

0: To pani Adela, Ain't in La w Radiu SK. Cały czas nie ma cinka, mówiłem o tym, że półtorej godziny temu zaciął się w windzie. Uruchomiliśmy już wszystko, co mogliśmy uruchomić. Kierownika, widlaka, teraz mają przyjechać z żurawiem, no bo jednak cinek to jest kawał chłopa, próbują go wyciągnąć z tej windy. Sytuacja nie jest prosta, całe szczęście mamy takie połączenie dość dobrej jakości z cinkiem. Ty dajesz tam radę, cinek, jak się czujesz?
1: 6-7.
0: A, czyli mamy pierwsze symptomy obłąkania. No nic, trzymamy kciuki, że jeszcze wylezie z tej windy w czasie dzisiejszego programu. Tymczasem teraz atrakcje niezwykłe. Proszę Państwa, proszę wejść na sk.pl i napisać nam, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w grę. Po co to się pisze? Po to, żeby wywalczyć bilety na PGA 2026, czyli Poznań Games Arena. A główną nagrodą w naszej zabawie, i obiecuję, że ktoś z Was wygra, jest komputer do gierek Level Up o wartości 11 tysięcy złotych. Wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w tę grę. Najbardziej kreatywne telefony będą nagrodzone. Będę dzwonił i będziemy grać o ten komputer, o to PGA, o 300, a może o coś jeszcze. Zapraszam, sk.pl.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej, za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko z aplikacją 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Prima 500 gramów. Jedyne 24,99 za opakowanie.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: Jakie to jest dobre.
15: O, co chrupiesz?
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
15: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
14: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Tartak Kuzio. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Shape of You. Ed Sheeran w Radiu SK. Uwaga, uwaga, gramy!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Wiecie, co to jest PGA? To jest Poznań Games Arena. I uwaga, uwaga, za dwa tygodnie, niespełna, właśnie te Poznań Games Arena. I teraz będziemy się bili o zaproszenia na to, o komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych. Słowem, będziemy grali w grę. Jak to się mówi na SK.pl, zgłaszaliście się, żeby zagrać ze mną w grę i są z nami słuchaczka Patrycja. Witaj, Patrycja.
2: Witam, witam.
0: Jaka jest twoja ulubiona gra?
2: Różne są gry.
0: A w Małysza grałaś kiedyś?
2: Nie grałam.
0: No, a to ten komputer warty 11 tysięcy to akurat jest za duży trochę do gry w Małysza, ale okej. Okay. Patrycja, w każdym razie będziesz rywalizowała z Michałem. Cześć, Michał.
3: Cześć, witam.
0: Michał, ulubiona gra twoja?
3: League of Legends.
0: League of Legends, alright. Słuchajcie, kochani, zasady są następujące. Mam dla was trzy pytania.

0: Nie
1: mogę.
2: To Patrycji dziecko. Patrycja, czy możesz się skoncentrować z dzieciakiem?
1: Oczywiście, tak.
2: Oczywiście, pozdrów koniecznie od nas. Drugie pytanie, kochani. Ile złotych medali olimpijskich ma pan Adam Małysz?
3: Mama daje.
0: Michał? 7.
2: Nie, Adam Małysz nie ma ani jednego złotego medalu olimpijskiego. Ma 0 medali złotych olimpijskich. W związku z tym punkt jest dla Patrycji. I teraz pytanie trzecie. Pozwolicie, że pytanie trzecie będzie dotyczyło gier. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile mieczy ma Geralt z Rivii, czyli...
0: Michał?
2: 2. 2 miecze ma Geralt z Rivii, w związku z tym Michał wygrywa dzisiejszą rozgrywkę.
1: Gratulacje.
2: Gratulacje. No dobrze, Michał, to dla ciebie informacja jest krótka. Przechodzisz do drugiej rundy walki o ten komputer level up warty 11 tysięcy, a informacja dla Patrycji też jest, myślę, całkiem przyjemna. Otóż, Patrycjo, sympatyczna, już cię informuję, co wygrywasz. Wygrywasz podwójne zaproszenie na PGA 2026. Ponadto wygrywasz 300 zł kieszonkowego, co też jest przyjemne, a ponadto jeszcze wygrywasz głośnik przenośny. Chyba może być, nie?
1: Super, super, fajna nagroda.
2: A jak? Wszystkiego dobrego, druga runda jutro. Z Michałem się słyszymy, a Patrycję żegnamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy.
2: Pa.
4: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl

0: Loka Shakira w Radiu SK. Shakira, która pięknie śpiewa i też znana była z tego, że była w związku z panem, który nazywał się Piqué. A pan, który nazywał się Piqué, słynął z tego, że bardzo dobrze grał w Piqué. Co nie? Cinek, co myślisz o tym żarcie? Dobry?
1: Żenujące.
0: Cinek jest w windzie cały czas, zaciął się, także nie dziwię się, że mnie nie chwali, bo siedzi już tam prawie 2 godziny. Próbujemy go wydostać naprawdę ciężkim sprzętem. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Za chwilę Carla Fernandez w SC.
2: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
7: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
7: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
7: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
12: Jakie to jest dobre.
13: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.

0: Liwka w Radiu SK. Poza tobą nic. Za parę minut 17 i newsy. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Sanowa w Przemyślu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Na ulicach Przemyśla spora aut, więc cierpliwości, uważajcie, zwłaszcza w centrum. A jeśli jedziecie autostradą, to przypominam, że nadal zamknięte są miejsca obsługi podróżnych w Zamiechowie i Chruszowicach. Remontowe utrudnienia też punktowo od węzła Przemyśl do Korczowej. Nocą maks 4 stopnie, jutro pochmurno i deszcz.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
10: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
11: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
10: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
9: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu.
12: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
9: Mówi Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Michał Kołodziejczak złożył swoje doniesienie do ABW. Nie chciał ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach nadal mamy zimowe warunki. Trzeba mieć sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.
13: SK Przemyśl. News.
14: Krzysztof Pomorski. Nowe place zabaw, remonty ulic, osiedlowe imprezy i inwestycje sportowe. Między innymi takie zadania będą realizowane w Przemyślu w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali łącznie 57 projektów, mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
15: Na budżet obywatelski miasta Przemyśla, który oczywiście będzie realizowany w przyszłym roku, przeznaczono kwotę 3 680 tysięcy złotych.
14: Na liście zadań wybranych do realizacji jest m.in. place zabaw na osiedlu Lwowskim oraz remont ulicy Bielskiego. Pełną listę znajdziecie na stronie internetowej miasta.
13: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
16: To już nie jest śmieszne, kochani. Cinka nie ma od 2 godzin, jest zamknięty w windzie. Już naprawdę wezwaliśmy straż miejską, gościa z żurawiem, widlakiem, kierownik próbuje go stamtąd się wydostać i nic, normalnie nic. Całe szczęście mamy połączenie z cinkiem takie chwilowe i takie echo jest trochę, no wiadomo, on w windzie siedzi. Jakbyś tak jednym słowem określił tę swoją sytuację? Jakbyś określił to pomieszczenie, w którym jesteś, Cinek?
17: Pudło.
16: Kurczę, rzeczywiście słabo. No nic, nie wiem, czy tam radio słychać w tej windzie, a jak słychać, to mam dla Ciebie dobrą informację. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, teraz w Esce.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK. 15 minut po godzinie 17. Czytam tutaj, kochani, to jest informacja dla pań szczególnie. Przeglądanie pism modowych albo takich stron, gdzie prezentują się modelki w jakichś ubraniach ładnych. Jeżeli takie pisma, takie strony panie przeglądają przez 20 minut dziennie, to to sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak ona sama wygląda, spada o blisko 50%. Spada o blisko 50%, także wniosek jest prosty. Proszę nie oglądać pism modowych, to będą panie bardziej zadowolone z tego, jak wyglądają. Natomiast przeglądanie pism modowych przez panów oznacza, że zapomnieli do toalety zabrać telefonu.

0: Bobby Romeo, Fly High w Radiu SK. W telewizji pokazują niewiarygodną rzecz. Chłop się pomylił, to znaczy za bardzo zaufał nawigacji i wjechał do jeziora. I już wszyscy myśleli, że zginie, ale całe szczęście miał otwarty szyberdach, wyszedł szyberdachem i zaczął miotać wulgaryzmami, że nawigacja go oszukała. Proszę używać własnego mózgu, to jest ciut lepsze niż nawigacja. Nie wiem, być może nawigacja kiedyś będzie mądrzejsza, ale w moim rankingu najmądrzejszych urządzeń na świecie mózg wciąż stoi ciut wyżej niż nawigacja. Teddy Swims i Bad Dreams za moment w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
7: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
7: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
8: I po reklamie.
6: Eska.

Sanach w Radiu SK za 25 minut 18 i będziemy powoli zbierali się z roboty do domu, co nie? Ja mam nadzieję, że większość już w drodze na obiadek poniedziałkowy, a jak jeszcze nie, no to wylatujcie. Jak poniedziałek będzie z głowy, to już później będzie dobrze. Morena, teraz w Radiu SK.

Forever Young i Jay-Z w Radio SK. Słyszeliście, co się stało z tym Michałem Kołodziejczakiem, nie? Z tym, który miał być twarzą polskiej wsi. Jeżeli tak ma wyglądać polska wieś, to może już lepiej niech wcale nie ma twarzy.

0: W każdym razie ten Kołodziejczak ma pewne problemy wizerunkowe i to chyba nawet więcej niż wizerunkowe, bo Kanał Zero opublikował nagrania, z których wynika, że on zażywał narkotyki, zmuszał tam swoje asystentki do zażywania i wykorzystywał je na wiele różnych sposobów. No i Michał Kołodziejczak postanowił przystąpić do kontrataku i zatrudnił detektywa Rutkowskiego. Jezu. Ten wylazł z samochodu Rutkowski, przebrany za Kim Jong-una, w szerokich spodniach, zafarbowany na czarno, broda taka czarna, przyciemniane okulary, opowiada jakieś pierdoły, nie da się tego słuchać. I zwołał Kołodziejczak na dzisiaj konferencję prasową i na nią nie przyszedł. I Rutkowski mówi: utknął w korku, śledzimy ten temat. To jest taki kabaret, że ja myślę, że ten Kołodziejczak pomyślał, rzeczywiście, jest problem, co tu zrobić? Może zrobić coś najgłupszego, to wtedy zapomną, dlaczego w ogóle ja mam problem. No i zatrudnił Rutkowskiego. Trzymajcie się tam, chłopaki.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy!
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: I po reklamie.

0: to reality.
1: SK.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: All of my love w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk się pojawił. Dzień dobry, Łukasz.
1: No cześć, hej, ale ty dzisiaj samotny jesteś.
0: Ja jestem dzisiaj samotny, wiesz, to tak cieszę się, że przyszedłeś, bo mogę spojrzeć człowiekowi w twarz. Coś się dzieje, ktoś się odezwie, zapytać co u ciebie. Czy wszystko w porządku? Dobrze wszystko u ciebie?
1: Nie, no wszystko dobrze. Słuchałem trochę ciebie. Fajnie, fajnie było. Słuchaj, dobrze grałeś i ja postaram się tego nie popsuć.
0: No to bardzo się cieszę. Imprezka, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-rzeszów.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Zachód słońca już niestety za nami, więc na sam początek apel do pieszych o noszenie odblasków, zwłaszcza w terenie niezabudowanym, a do rowerzystów o oświetlenie. Wieczór i noc raczej pogodny i bez opadów, nocą od 2 do 4 stopni. Wtorek raczej pochmurny i zimny, bo od 8 do 10. Po południu też miejscami popada.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Krajowa dziewiątka w Kłupnie na Podkarpaciu zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prokuratura bada, czy użycie broni było konieczne. Chodzi o wydarzenia z Nowego Sącza. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z nich śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
18: I jeszcze dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie teraz zaczyna się mecz Radomiaka z Motorem Lublin. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą. A Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21. na 22.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
19: SK Przemyśl News.
17: Krzysztof Pomorski. Na Podkarpaciu jest dostępnych około 5000 obiektów zbiorowej ochrony. Do końca tego roku mają one zostać odpowiednio oznakowane, mówi wojewoda Teresa Kubas-Kul.
20: W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 31 zadań w obszarze tak zwanym pierwszym, czyli obiekty zbiorowej ochrony. W tym roku realizujemy 121 zadań.
17: W tej chwili trwa zatwierdzanie kolejnych miejsc, które mogłyby zostać wykorzystane jako schrony w sytuacji ewentualnego zagrożenia. W hali Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwa remont. Wkrótce pojawi się tam nowy parkiet. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie listopada.
21: Imprezka!
22: Imprezka!
23: No to słuchajcie, ja mam pomysł. Bądźmy jak te owieczki, które wczoraj wróciły z hal i teraz będą odpoczywać. Wracamy razem do domu, no i pospieszmy się, bo pewnie obiad w domu już do odgrzania czeka. A wesce jak zawsze czekają najlepsze hity na czasie. Teraz się kołyszemy romantycznie z Zalią. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Bez on board w Radiu SK. Ile ten gość ma sił po poniedziałku? Jest 11 po 18, on tutaj takie rzeczy na antenie Eski wyczynia. Tak właśnie SK odwołuje poniedziałek. Ten dzień już nie jest straszny, słuchajcie, on już się kończy. Teraz jest ta najlepsza część dnia, wszystko co najgorsze za nami. No właśnie, jeszcze a propos siły, to ja mam pytanie do was. Na co macie siłę po całym poniedziałku? Może energii wam wystarczy tylko na to, żeby wnieść sam zakupy z samochodu na górę? A reszta energii to już tylko leżenie na kanapie przed telewizorem z herbatką, z dobrym serialem na ekranie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. O, a może macie siłę tylko na to, żeby teraz, czekając na dziecko, które jest na zajęciach dodatkowych, drzemać przez godzinę w samochodzie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co macie teraz siłę? A siłę dodamy hitami na czasie Narly i Major League DJs już teraz w SC.

0: No i przy takich numerach nawet po ciężkim poniedziałku siły jakoś wracają. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. No a ja was dzisiaj pytam, na co jeszcze macie siłę o tej porze 21 minut po 18? Patrycja?
1: Pytacie, na co mam jeszcze siłę dzisiaj?
0: No.
1: Koło południa, dwugodzinny trening nóg. A wieczorem co? Trening siatkówki, tak więc pozdrawiam wszystkie zapalone siatkarki.
0: Nie no, Patrycja, szacun, podziwiam. Nie tylko za to, że masz jeszcze siłę, no bo jak ktoś jest wysportowany, to ma siłę. Ale ja bardziej podziwiam za to, że ty znalazłaś ekipę, z którą w tę siatkę można pograć w środku tygodnia, nie w weekend. Bo wszyscy wiemy, jak to wygląda, prawda? Ten nie może, bo musi dziecka popilnować, ta ma pracę, tamten mówi, że jest chory, a tamta udaje, że jest chora i się bardzo ciężko zebrać, a Patrycja udowadnia, że jednak da się. No właśnie, jeśli czeka was jakiś wieczorny trening, to zostańcie z Eską, my tu mamy numery, które dobrze nakręcają. Co tu cię? O, na przykład słuchajcie, jak będziecie podjeżdżać pod salę, to właśnie w takim rytmie. Yeah, jak król. Asher i Lucardis, to na pewno niedługo w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Ser Rycki Edam. Jedyne 3,49 za 100 gramów. Kiełbasa od chłopa Habura. Tylko 2,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: I po reklamie.

0: bardzo dobre, soczyste, wakacyjne mango. Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK. Odwołujemy razem ten poniedziałek, a wy się chwalicie na Messengerze, na co jeszcze macie siłę. O tej porze już za 20:19 po całym poniedziałku. Łukasz?
1: Cześć, Radyjko.
0: No siemano.
1: Siłę na co mam? No. Na powrót do domu i na palenie drzewem w mojej i żony pompie ciepła.
0: Słuchajcie, aż spytałem czat GPT, czy w pompie ciepła da się palić drewnem. I się okazuje, że się da, jak ktoś ma jakiś kominek podpięty, czyli tam u Łukasza bardzo przyjemny, ciepły, romantyczny wieczór się szykuje. To ja w takim razie życzę, żeby żaden tam ból głowy się nie pojawił, ani inne tego typu przeszkody. A jeśli ktoś z was nie ma kominka, to ja przypominam, że na YouTubie bardzo fajne kominki można włączyć. A w Radiu SK jak zawsze są dobre na wieczór hity na czasie. Lady Gaga i Abrakadabra za chwilę. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz bankom żywności. Dołącz do nas. Nie wyrzucaj jedzenia.

0: zamówienia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.

0: na wieczorne pobudzenie. Rosie w Radio SK to jest ta dziewczyna, która robiła apacy z Bruno Marsem, a to jej nowy solowy numer. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ego Cristiano Ronaldo wystrzeliło w kosmos i jest gdzieś teraz na orbicie okołoziemskiej, słuchajcie. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział tak: najlepszym piłkarzem w historii jestem ja, kropka. Liczby mówią same za siebie. No zdania są podzielone, no bo niektórzy twierdzą, że to Messi jest najlepszy, prawda? No obaj są dobrzy, no to jest jak wybieranie między sernikiem z rodzynkami czy bez. Ale żeby tak piłkarz sam o sobie mówił, to tak trochę dziwnie, prawda? Coś czuję, że Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu kolegów do plotkowania w pracy, bo największym fanem i największym przyjacielem Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo. No i może jeszcze żona z mamą.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
10: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Przemyśl na czasie.
18: Krzysztof Pomorski, Magiczne Lustro to tytuł widowiska kostiumowo-tanecznego, na które zaprasza Stowarzyszenie Damy i Huzary z okazji 5-lecia swojej działalności. Przeniesie ono widzów w pełen tajemnic i elegancji świat dawnych epok. To w niedzielę 25 października w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Początek o 17. Teraz mam zapro na kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia, działającego w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. To w czwartek 29 października. Do zobaczenia i przegadania będzie dramat pod tytułem Dźwięki Miłości. Początek o 19:00. Młodzi piłkarze z Podkarpacia cały czas grają w turnieju z cyklu z Orlika na stadion. Jutro w Przemyślu kolejne mecze zawodników do 13 lat. Juniorzy walczą o udział w listopadowym finale.
2: Muzyką się żyje.
0: Notowania mamy naprawdę niezłe. Eurowizja Junior już za niecałe 2 tygodnie, a nasz reprezentant ma powody do radości. Wiktor Sas zajął 2. miejsce w internetowym głosowaniu fanów Eurowizji. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity i ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
16: Czekajcie. Strasznie cicho Wiktora słychać, coś mi tutaj... No Wiktor Sas po prostu prosi was, żebyście na niego głosowali, jak już będzie. Czekajcie, może teraz?
17: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: Do zobaczenia. Finał Eurowizji Junior już 24 października i w przeciwieństwie do tej dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta w trakcie transmisji. A już dzisiaj wieczorem w Radiu SK nowe notowanie Rap 20. Jak co tydzień Matif Uczyło odliczy 20 waszych ulubionych rapowych numerów. No ale tym razem nie będzie sam. Do studia Radia SK wpadnie Szaran, czyli raper, który ostatnio nagrał wspólny numer z Michałem Wiśniewskim i na pewno nieco zdradzi na temat tej współpracy. Odpalajcie Radio SK dzisiaj po 23, a teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Na miejscu pierwszym ostatniego notowania było Halo, czyli wspólny numer O co chodzi i Taco Hemingwaya.
19: Imprezka.
0: A za moment ktoś z was zrobi halo, bo ja zadzwonię z bardzo dobrymi informacjami. Mam dla was 2 zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba i takie fajne markowe pomarańczowe słuchawki. To za chwilę, a teraz na słuchawki wlatuje Temper City. Łukasz Zdończyk, witajcie. Minuta po godzinie 19:00.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. I niby wszystko fajnie, przyjemnie, poniedziałek się kończy, ale teraz będzie strasznie. Pojawią się dreszcze.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na SK.pl piszecie, jaką przeżyliście taką strasznie śmieszną historię, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się dobrze. I razem ze mną teraz Kacper. Cześć Kacper.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: U ciebie się wydarzyła taka historia, że nawet ofiara jedna była i za chwilę się dowiecie, co to za ofiara. Kacper, pozwól, że ja zrobię wstęp do tej historii, a ty ją dokończysz, bardzo bo tam proszę. Zakończenie jest piorunujące naprawdę, jak w takim dobrym horrorze. Była tak. Trzecia w nocy. To jest najgorsza pora na takie rzeczy, słuchajcie. Nagle jakieś dudnienie w kuchni. Coś tam skrzypnęło. Nagle metal uderzający o talerz. I Kacper myśli, że to złodziej. I teraz mów wszystkim, jak ta historia się skończyła. Kto był tym złodziejem?
2: Serio? Byłem pewny, że to jest złodziej, słuchajcie. Po czym oczywiście schodzę, wziąłem jeszcze po drodze jakąś patelnię, bo gdzieś tam stała, czy coś wziąłem takiego, wiecie, metalowego, ciężkiego. No. I dobra, jestem gotowy, schodzę, nie? Ja patrzę, a tam, słuchajcie, przy lodówce mój ojciec w samych gaciach, jedzący nasz sernik. Rozumiecie to? On zamarł, ja zamarłem. Przyznam się, że naprawdę szok, myślę, że był po obu stronach. No i tak jak już właśnie powiedziałeś, no była ofiara jedna, owszem. No i był to właśnie ten sernik, do którego się niestety musiałem dołączyć. Jako, że już się przebudziłem, no to mówię, no szkoda by było, żeby nie, co nie? Aha, więc stwierdziłem, że tajemnicę dotrzymamy oboje.
0: A, ja rozumiem, czyli mówisz tak, słuchaj, ja cię nie wydam, jak ty mi dasz trochę tego sernika.
2: Dokładnie. Tak. No i jako, że jeszcze była cząstka, to mówię, dobra, pochłoniemy to razem, ale naprawdę dreszczyk był totalny.
0: Ale dobrze, że ty tak na wszelki wypadek nie uderzyłeś taty tą patelnią, że ty najpierw się zorientowałeś, kto jest tym złodziejem, kto to jest.
2: To akurat w ogóle był moment, kiedy ta lodówka jeszcze była, słuchajcie, otwarta, także on mi się podświetlił po prostu w tej kuchni.
0: Po gaciach poznałeś, krótko mówiąc. Dobrze, że innych ofiar tam nie. Ale powiedz, czy mama się dowiedziała potem, że ten sernik...
2: Tak, i słuchajcie, no najlepsze jest to, że właśnie mama się nie dowiedziała, mama się dowiaduje teraz. Także mamo, pozdrawiam cię bardzo, całą familię pozdrawiam. Nikt nie wiedział przez dobrych parę lat.
0: Rodzinna tajemnica została ujawniona na antenie Radia SK.
2: Nikt zniknął, nie?
0: No, to pozdrawiamy mamę.
2: Była.
0: Słuchaj, to teraz ty możesz mamę przekupić, żeby nie była zła na ten sernik, bo właśnie teraz zgarniacie dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: No super! Mamo, to będzie dla ciebie.
0: O właśnie. A ty z tatą do kina pójdziesz. Wszyscy zadowoleni
2: Dokładnie.
0: Będą.
2: Musi być taki balans.
0: Dzięki, trzymaj się. Wszystkiego
2: dzięki.
0: Dobrego.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy macie jakieś podobne historie, które zaczęły się strasznie, a skończyły dobrze, opisujcie je na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.

0: tego się słucha w Wielkiej Brytanii. Odkrywamy świat z hitami na czasie. Clooney i Prosma w Radiu SK. Bardzo ciekawe wyniki badań. Połowa Polaków narzeka na system kaucyjny. No ciekawe dlaczego, prawda? Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w domu takie pomieszczenie, w którym składują stosy butelek w workach i zawsze mówimy, a to się tam przy okazji wywiezie i nigdy ta okazja nie następuje. A jak już się człowiek zmobilizuje, ostatnio miałem taką sytuację, to podjeżdżam cały bagażnik zapakowany tymi butelkami, wrzucam 3 i komunikat, pojemnik miks pełny. Ale to jest w sumie dobra informacja, słuchajcie, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż zacięta kasa samoobsługowa w supermarkecie i czekanie na obsługę.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: Stevie Rexa i David Guetta w Radiu SK. Na podładowanie baterii po całym poniedziałku. Za 15 minut godzina 20. Wcześniej pytałem was, na co jeszcze dzisiaj macie siłę. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Karolina.
1: Cześć, jedyne na co mam siłę, to pogłaskać mojego kosura mrał.
0: Mrał, to takie mruczenie kota jest bardzo relaksujące. Więc teraz, jeśli jesteście zestresowani, przyłóżcie ucho do głośnika. Proszę bardzo. I od razu lepiej się robi, prawda? Stres znika. No chyba, że Karolinie o innego mruczącego kota chodziło. Z nami nie ma chrapania.

0: Numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki, czyli wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, MJ Deli w Radiu SK. No i przy takich numerach to wracają siły do życia.
1: Hej SK, a ja mam siłę właśnie na ćwiczenia i jadę na fitness.
0: A, czyli Kasia jedzie zrobić miejsce na jakąś fajną kolację. Niech tam druga połówka już cię w tym czasie szykuje, jak ty będziesz ćwiczyła. Eseczka jest idealna do ćwiczeń, na fitness sprawdzi się na pewno Oskar Cyms bez końca, proszę bardzo, po 20:00. Można przy tym zrobić takie solidne cardio. A wy na co jeszcze dzisiaj macie siłę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
7: Przemyśl na czasie.
8: Krzysztof Pomorski. To wyjątkowe spotkanie połączy muzykę żeglarską oraz wspomnienie niezwykłego przemyskiego żeglarza. Mowa o szantach z kapitanem Henrykiem Jaskułą. Druga edycja tej imprezy już w piątek.
9: Chcemy, żeby pamięć o kapitanie Jaskule była pielęgnowana, abyśmy widzieli, że tak wspaniały człowiek, tak wspaniały żeglarz tak rozsławił miasto Przemyśl, płynąc dookoła świata na jachcie Dar Przemyśla.
8: Mówi wiceprezydent Przemyśla Krzysztof Majcher.
9: Wystąpią dwa zespoły, zespół Dwie Drogi oraz zespół Siódmy, a przed nimi wystąpią również harcerze z przemyskich drużyn wodnych.
8: To spotkanie przypominam już w najbliższy piątek obok pomnika kapitana Jaskuły przy ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu. Start o 18:00.
10: Muzyką się żyje.
11: Znany na całym świecie amerykański girls band przyjedzie do Polski. Poznaliśmy pierwszego ogłoszonego artystę przyszłorocznego Orange Warsaw Festiwalu. Już wiadomo, że na scenie pojawi się zespół Cat's Eye. Tę ekipę możecie kojarzyć z Eski, m.in. z hitu Gabriela.
12: Hands up, Gabriela.
11: Słuchajcie, ja tak przy okazji, całkiem przypadkiem obejrzałem teledysk do tego numeru. Także panowie, jeśli jest przy was druga połówka, to nie polecam zdecydowanie tego teraz oglądać. Orange Warsaw Festival potrwa 13 i 14 sierpnia przyszłego roku na Torze Służewiec w Warszawie, a zespół Cat's Eye wystąpi drugiego dnia tej imprezy. A Grzegorz Krychowiak zagrał na PGE Narodowym, ale już nie jako piłkarz, tylko jako raper. Były reprezentant Polski zaczyna muzyczną karierę, wystąpił na imprezie roztańczony PGE Narodowy i tam wykonał swój pierwszy kawałek, druga połowa, który stworzył wspólnie z Quebona Fide. I to był jeden z najszybszych muzycznych debiutów na największej arenie w naszym kraju, bo zaledwie dwa dni po premierze kawałka.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Impreska.
14: Impreska.
11: A na nasze muzyczne boisko teraz wybiega taki solidny napastnik z 10 albo 9 na plecach, Oscar Sims, i ma taki kawałek, który skutecznie pomoże nam odwołać ten poniedziałek. A co, już nam tego dnia wystarczy. Oscar Sims, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sombr w Radiu SK. Kasia pisze, że ona ma dzisiaj siłę tylko na to, żeby wejść do domu i zrobić sobie herbatkę, bo cały dzień żyła w pędzie. No to ja mam kawałek, który warto do tej herbatki dodać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na tym znamy. SK zawsze podrzuca najlepsze nowości. I to wygląda tak, że jak inni zaczną słuchać jakiegoś numeru, to wy ten kawałek już będziecie znali z Radia SK, bo my zawsze jesteśmy pierwsi z nowościami. I teraz świeży numer od belgijskiego producenta Losta Frequencies'a, który nie jeden hit na koncie ma. Na przykład ten. Czyli on wie, jak grać rozluźniające bity. I teraz też ma bardzo relaksujący kawałek. Dobry na wieczór, do herbatki. Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Już teraz w Radiu SK.

0: Nowość na antenie Radia SK, taka troszeczkę przyciszona, uspokojona, dobra na wieczór, na 28 minut po godzinie 20. To Eloner. I teraz pytanie ważne, słuchajcie, czy to jest dobra pora na jedzenie takich rzeczy? Bo zapytałem was przed chwilą, na co jeszcze macie siłę? No i Ewelina się odezwała.
1: Ja mam siłę na takie naleśniki z dżemikiem i z twarożkiem i takie w ogóle... No, petarda, po prostu.
0: Takie naleśniczki petarda. Każdy z nas ma takie swoje ulubione, prawda? Że jak je widzi na talerzu, to żadne tam kalorie przestają istnieć, prawda? Po prostu człowiek zjada i to jest tak jak z gofrem nad Bałtykiem. Po prostu człowiek je i w ogóle nie żałuje, że to zrobił. Do kolacji w sam raz za chwilę gram kolejne hity na czasie. Będzie taki pewien znany pan, który kiedyś w Zakopanem grał. Derulo, Jason, już za chwilę. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
4: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz sprawdzonego rozwiązania do ogrzewania swojego domu? Wybierz certyfikowany pelet sosnowy Startaco Kuzio. Wysoka kaloryczność i niewielkie ilości popiołu zapewnią Ci wydajność i czyste ogrzewanie. Transport i rozładunek do 50 km w cenie. Odwiedź nas w Majdanie Sieniawskim lub zadzwoń pod numer telefonu 669 699 433. Startaco Kuzio. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

Ja się wam przyznam, że to jeden z moich ulubionych letnich hitów. Bausa w Radiu SK, ale się przy tym dobrze na wakacje jeździło, jak wtedy samochód płynął po autostradzie. No wy możecie jeszcze raz wakacje zaliczyć, takie mini wakacje na jesieni, już 23 października. Odlot ściśle tajny z Radiem SK, zabieramy was w podróż w nieznane. Wiecie kiedy i z kim lecicie, że lecicie wy i leci ekipa Radia SK, ale nie wiecie dokąd, to jest niespodzianka. Kierunek naszej podróży zna tylko jedna osoba u nas w radiu i to jest nasz kapitan Andrzej, który ma dla was...

0: wskazówki.
1: Mówi kapitan. W waszej destynacji SK nie występuje.
0: No to nam pomógł naprawdę. Cały czas nie wiem, ale co on gada w ogóle? Przecież SK wszędzie występuje, bo nas można słuchać nawet za granicą za pomocą naszej SK-owej apki. Ale można nie tylko słuchać. W apce się też można zgłosić do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia są darmowe.

na nie nie dostanę. To może być jeden z największych hitów tegorocznej jesieni o działaniu silnie rozgrzewającym. 7.30 Hancho i Malik Montana, a jeszcze więcej dobrego rapu już dzisiaj po 23.00. Nowe notowanie Rap 20. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło, który nie tylko zagra 20 waszych ulubionych rapowych numerów, ale będzie też u niego gość. Do niego wpadnie rozkręcający się raper Sharan.

0: autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czasie.
14: Krzysztof Pomorski, Przymierzem. To hasło biegło o długości 130 km. Jego uczestnicy udowodnią, że da się dobiec z Przemyśla, dokładnie z płyty naszego rynku, do Rzeszowa. W jakim czasie? Przekonamy się podczas trzeciej edycji podkarpackiego festiwalu sportowego Ultra Podkarpacie. To wprawdzie dopiero w czerwcu, ale dajemy już teraz znać, bo trwają zapisy. Będą filmowe emocje i dwa dni wypełnione niezależnym kinem z całej Polski. To podczas festiwalu kina niezależnego CKOF w Przemyślu. Jubileuszowa 20. edycja tej imprezy już 16 i 17 października w Centrum Kulturalnym. W piątek od 18 do obejrzenia będzie 10 filmów w kategorii short. W sobotę od 15 kolejne 10 w kategorii long.

0: Przemyśl News.
1: Dziś będzie bardzo smakowicie, a za chwilę przekonacie się dlaczego. Odpalamy pierwszy dziś wieczorem magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Co łączy fuczki, prosiaki i kuchnię lasowiacką? O podkarpackich smakach rozmawiamy dziś z Robertem Makłowiczem. Znany kucharz i podróżnik w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła opowiada o kulinarnej różnorodności regionu. Od Rzeszowa i Przemyśla po północ Podkarpacia, czyli okolice Starowej Woli. Pytamy o lasowiackie tradycje, pierogi z kapustą i kaszą, grzyby oraz regionalne produkty. Pytamy też, co czeka tradycyjną kuchnię, gdy na naszych stołach pojawia się coraz więcej smaków z całego świata. No to co? Słuchamy.
2: Dzisiaj moim gościem jest, myślę, osoba, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Znakomity kucharz i podróżnik, pan Robert Makłowicz. Dzień dobry, panie Robercie.
3: Dzień dobry. No, kucharz amator, a podróżnik, no trochę jeżdżę rzeczywiście.
2: Ale to są pana takie, myślę, chyba największe miłości w życiu i o nich właśnie dzisiaj chciałabym z panem porozmawiać.
3: Z największą przyjemnością.
2: Jako że znajdujemy się w Rzeszowie, w stolicy Podkarpacia, no to nic dziwnego, że zapytam właśnie o te takie nasze podkarpackie smaki. Kiedy właśnie myśli pan o kuchni Podkarpacia, jakie smaki przychodzą panu do głowy?
3: No, trzeba by tutaj rozróżnić dwa pojęcia. Czy myślę o województwie podkarpackim, czy myślę w ogóle o Karpatach. Karpaty są oczywiście pojęciem znacznie szerszym. Ciągną się przez ładnych kilka krajów, a niektórzy twierdzą, że wpływy karpackie, kultury karpackiej, czyli kultury pasterskiej, dochodzą aż do Grecji północnej i ciągną się jeszcze przez Góry Dynarskie. Węgry są w Kotlinie Karpackiej. Dzisiaj po traktacie w Trianon gór mają niewiele, ale albo prawie w ogóle. Mają małe górki, ale w Herbie mają trzy szczyty. Matra, Tatra, Fatra. Fatra dzisiaj nie jest na Węgrzech. Tatra nie jest na Węgrzech. Została im tylko Matra. Ale kuchnia węgierska jest w dalszym ciągu kuchnią karpacką. Natomiast jeśli chodzi o samo województwo nazwane Podkarpaciem, nie ma takiego regionu oczywiście historycznego. Ja tu nie protestuję przeciwko nazwie Podkarpacie, bo tak jest i niech tak zostanie, tylko chcę powiedzieć, że jesteśmy w Małopolsce, w pobliżu Karpat. I to jest coś, co się kojarzy automatycznie tym, którzy się na kuchni znają, z kilkoma rzeczami. No, po pierwsze, wymieńmy coś, czego nigdzie indziej nie ma w Polsce. Fuczki. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby dodawać do placków ziemniaczanych kiszoną kapustę do środka, a to się tutaj robi. Jeśli chodzi o proziaki, które są drugą ważną rzeczą, to zakres rażenia proziaków, to słowo rażenie jest tu pozytywne oczywiście, mówię o pozytywnym rażeniu, dobrym smakiem, to wykracza poza dzisiejsze województwo podkarpackie, no bo to jest dokładnie to samo, co wiele innych placków, które są wszędzie robione w dawnej, biednej, wiejskiej kuchni. No, placki włoskie różne słynne, typu piadina czy pizza. Nie mówimy tutaj o teraz obłożeniu tychże placków truflami, to można i proziaki obłożyć, prawda, i będziemy mieli wykwintną rzecz, ale bez tego to są dania głodu, no, biednych ludzi niegdyś. I właśnie takie w swej istocie proziaki kiedyś były. One są bardzo podobne do karpackich, ale kawałek dalej, moskoli podhalańskich, tylko że tam są ziemniaki w cieście, grule tutaj nie ma. Jest proza, czyli soda i ciasto. Ciasto z sodą po prostu, na blasze kiedyś pieczone to rosło. W Małopolsce też by się natrafiło, ale my jesteśmy w Małopolsce. Ja wiem, że się nazwy województw są mylące, jeśli chodzi o historię danych ziem, no bo jesteśmy po prostu w Małopolsce w tej chwili.
2: Mamy tutaj też, wychodzimy na pole.
3: Mamy wszystko to samo, mamy borówki, nie amerykańskie też, ale te w lesie to są borówki, wychodzimy na pole, mamy flizy w łazience, na kastlik, bradrurę i tak dalej, no więc tu mamy dokładnie to samo. Tylko że Kraków też jest 100 km od Karpat, tylko że w innym dzisiaj województwie, w innym podziale administracyjnym, kiedyś to była całość. I wpływy kultury pasterskiej są tu niezwykle ważne. Proszę pamiętać, że ten region, jak się spojrzy od Rzeszowa po Kraków i dalej, to tam mamy granicę między dawnym osadnictwem Słowian i Wołochów. Wołosi, czyli proto-Rumuni, to byli ci wszyscy, którzy w średniowieczu po najazdach tatarskich byli osiedlani w w całych Karpatach, bo się znali najlepiej na gospodarce pasterskiej, zarówno przez królów polskich, jak i węgierskich. I oni są wszędzie w Karpatach. Dzisiaj niektórzy z nich to są Polacy, niektórzy z nich to są Ukraińcy, to są dalej Rumuni i tak dalej, i tak dalej. Ale to kiedyś był jeden lud po prostu i ślady tej wspólnoty mamy w zwyczajach pasterskich, mamy w słownictwie dotyczącym gospodarki pasterskiej, niezależnie od języków. To tak samo się nazywa. No, gazda jest gazda.
2: To bardzo zabawne, bo ja mam na nazwisko gazda.
3: Gazda jest gazda, czyli gospodarz po prostu. Watra jest watra. Po chorwacku ogień to jest watra na przykład, a gospodarz to jest gazda w Chorwacji całej, nie tylko w tej tam panońskiej. No i tak dalej, nie wiem, tam mama łyga, mówię, która się akurat w polskiej części Karpat nie przyjęła, mówię o kaszy kukurydzianej, ale już od Huculszczyzny przez Rumunię i dalej aż po północne Włochy to jest podstawowe pożywienie, no bo to jest zboże, które jest mniej wymagające, można na większej wysokości je sadzić niż nawet żyto. Więc to są pewnego rodzaju wspólne rzeczy, no i naprawdę jest więcej podobieństw niż różnic w całej kuchni karpackiej. A Podkarpacie, że wrócimy do dzisiejszego regionu administracyjnego, jest miejscem niezwykle interesującym. Zresztą pani to wie lepiej, bo pani jest stąd. No, jeśli pani wsiądzie w auto w Rzeszowie, może pani dojechać pewnie w godzinę albo w Beskid Niski, albo w Bieszczady, albo w Beskid Sądecki. No, Karpaty są w zasięgu ręki.
2: Ja w zasadzie jestem z tej północnej części Podkarpacia, czyli okolice Lasów Janowskich, okolice Stalowej Woli. I tam na przykład, z czym się tutaj nie spotkałam, mamy pierogi z kapustą kiszoną, o której też pan wcześniej mówił.
3: Owszem, no kiszona kapusta jest ta pieroga, ale to już jest trochę kulturowo inny region. Proszę pamiętać, że te regiony dzisiejsze nie zawsze odzwierciedlają dawniejsze kulturowe historie. No mamy województwo śląskie, w którym mamy Zagłębie, Śląsk i jeszcze okolice Częstochowy. No to się kulinarnie nijak nie spina ze sobą. To mają różne tradycje. Śląsk Rzeczpospolita utraciła w czasach Kazimierza Wielkiego. Zagłębie było w zaborze rosyjskim, Częstochowa też. No, zupełnie co innego. Tam jest żur, a tam jest zalewajka. W jednym województwie. Więc Podkarpacie też nie jest jednolite. Ja mówię teraz o tym bardziej w stronę Karpat zwróconej części. Ale pierogi z kiszoną kapustą, a jeszcze to mogą być z kaszą i z kiszoną kapustą.
2: Tak, tak, z kaszą też są u nas bardzo popularne, chociaż to już raczej... Tak, tak, lasowiackie i właśnie takie dary lasu, czyli na przykład potrawy z grzybami.
3: Nie jest nic nowego, wszystko co było z lasu, to zawsze było wykorzystywane, to wszędzie w Polsce tak jest. Nie żyjemy w Szwecji, gdzie ludzie nie chodzą do lasu i nie zbierają grzybów.
2: Poważnie, nie, nikt tam nie chodzi na grzyby? To jest nasz taki sport narodowy, można powiedzieć.
3: Tak, prawie nikt tam nie zbiera grzybów. To było jedyne miejsce na świecie, gdzie zbierają grzyby jeżdżąc autem, leśną drogą, gdzie można było wjeżdżać. Otwierałem drzwi, rosły kozaki i zbierałem.
2: To dobrze, że pan to precyzował, bo tak się zastanawiałam, jak zobaczyć takie małe siniaczki na przykład pod grzybki z samochodu.
3: Wielkie kozaki rosły, ale jechałem leśną drogą i co chwilę były te grupy kozaków. Przejechałem 500 metrów, miałem pół bagażnika, nie byłem w stanie już tego przerobić potem, ugotować w Szwecji, jak były.
2: To miał pan wielkie szczęście, bo na przykład tutaj w tych naszych lasach tych kozaków jest niezbyt dużo.
3: W ogóle sezon na grzyby się przesuwa w związku ze zmianami klimatycznymi, ponieważ się zacznie padać, zaczęło padać dopiero teraz, więc pewnie grzyby będą do połowy listopada, jak znam życie.
2: Ja się z tego bardzo cieszę, bo jeszcze w tym roku nie byłam.
3: Ja się też nie martwię, co prawda nie chodzę na grzyby, ale jem. Proszę spróbować carpaccio z prawdziwków. Surowe prawdziwki w cienkie plasterki pokrojone, skropione oliwą i posypane solą i pieprzem. Genialne.
2: Czyli takie połączenie Włoch i Polski troszeczkę.
3: To jest polski pomysł. We Włoszech na północy jada się grzyby, a fungi porcini, czyli prawdziwki. No, na północy w Toskanii też fungi porcini są cenione prawie tak jak trufle. Włosi wiedzą co dobre.
2: Myślę, że my mieszkańcy Podkarpacia również i też chciałabym wrócić tutaj do tej naszej podkarpackiej kuchni i zapytać pana o takie regiony tutaj na Podkarpaciu, jak ta kuchnia różni się od siebie. Na początku wspominam o tej północnej części Podkarpacia, ale jesteśmy w Rzeszowie, w jego centralnej części. Jakie właśnie tutaj smaki przeważają? Jakie dania może?
3: Oczywiście. Rzeszów jest, nie no żartuję, ale Rzeszów się zmienił niezwykle. Jeśli sobie chcemy pomyśleć o tym, jak słuszną drogę przeszliśmy przez ostatnie 30 lat, to ja radzę wszystkim, żeby na przykład przyjechali do Rzeszowa. To nie było kiedyś wesołe i piękne miasto. Ja świetnie pamiętam, jak się z Krakowa tutaj jechało 5 godzin samochodem z narażeniem życia, przedzierając się przez skrzyżowanie w Targowisku, gdzie można było stracić życie, wyprzedzali na czwartego. A miasto było smutne, w zaniedbanym centrum i brzydkie. W tej chwili jest to niezwykle przyjemne miasto, młode miasto, miasto prężne, miasto, gdzie dużo ludzi młodych studiuje, miasto, które oferuje kuchnię prawie z całego świata, nie jest to duże miasto.
2: A jeśli chodzi o taką kuchnię regionalną, to co możemy tutaj zjeść, czego nigdzie więcej nie ma?
3: Nie chodziłem też tambuchem po rzeszowskich lokalach, po wrocławskich zresztą też nie, i nie sprawdzałem, co tu jest, a czego gdzie indziej nie ma. Jakbym powiedział, że proziaki tu można zjeść, fuczki, to je można też zjeść w Bieszczadach, no więc nie ma kuchni rzeszowskiej jako takiej. To nie jest organizm miejski tętniący życiem od kilkuset lat, który wytworzył kastę bogatych mieszczan, nie wiem, tak jak Mediolan, który handlował z połową świata, gdzie są potrawy, które się nazywają alla milanese. Więc wszystko to, co jest w Rzeszowie, jest również na Podkarpaciu, jeśli mówimy o tutejszych daniach. Nie ma czegoś takiego, co by było tu, a nie było 20 km dalej.
2: A co z takimi wpływami wschodnimi, na przykład w Przemyślu? To jest dużo starsze miasto, nieco niżej położone na Podkarpaciu.
3: Proszę pamiętać, że Przemyśl jest miastem wieloetnicznym. Przemyśl jest miastem od stuleci zamieszkałym przez Ukraińców i Polaków, czy też Polaków i Ukraińców, proporcje były różne. Kiedyś do tego trzeba było jeszcze by dodać Żydów, Ormian, pewnie jakichś Greków. Dzisiaj już tego nie ma. Zostali tylko Polacy i Ukraińcy, więc siłą rzeczy mamy tam, pewnie łatwiej tam zjeść barszcz ukraiński niż w Rzeszowie, chociaż w dużych polskich miastach w związku z wojną na Ukrainie i emigracją powstały ukraińskie knajpy, ukraińskie sklepy i w ogóle jest to coś, czego się cieszę, że jakby wróciliśmy kuchennie do pewnego rodzaju tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, która była
2: obojga narodów.
3: No, była państwem wielu narodów, ona się nazywała obojga narodów, Polska i Litwa, tylko że byli tam, i mówiąc dzisiejszym językiem, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Niemcy, etc., etc. Po wojnie II Polska stała się państwem prawie monoetnicznym, prawie, bo Przemyśl nigdy taki nie był monoetniczny, a teraz znowu te rzeczy, które były kiedyś w naszej kuchni, do niej wracają za sprawą tej sytuacji. To jest akurat pozytyw smutnej historii.
2: A jeśli chodzi właśnie o tę kuchnię regionalną, to które właśnie takie tradycyjne potrawy mają gdzieś taką szansę wrócić do naszych domów, a które być może wkrótce z nich znikną? Nie tylko jeśli chodzi o takie podkarpackie potrawy, ale generalnie polskie.
3: Świat się zmienia, kuchnia się zmienia.
2: Jest bardziej międzynarodowo, bo mamy też dostęp po prostu do mediów, do internetu i po prostu...
3: Ale to jest... To wbrew pozorom to nie jest niepokojące dla rodzimych tradycji, gdyż nawet jak danie jest doskonałe, a je się co drugi dzień, to się ma tego dosyć. A kiedy można, jest wybór, to się tym chętniej wraca do właśnie rzeczy tradycyjnych, które się pamięta z dzieciństwa, które robili rodzice czy dziadkowie. I to zawsze otwarcie na świat tylko umacniało lokalną kuchnię. Nie odwrotnie. To, że mamy cały szereg szyldów, również w Rzeszowie, z kuchniami z różnych stron świata, to tylko dobrze działa na lokalne dania, bo tym bardziej łakniemy z różnych okazji tego. Tylko właśnie, z różnych okazji. Kiedyś jedliśmy to, bo nic innego nie było i nie wiedzieliśmy, i musieliśmy to jeść. A w tej chwili będziemy jedli te różne rzeczy z własnego wyboru. Moim zdaniem z pewnością będziemy jedli dużo rzadziej dania, które się bardzo długo robi, bo ludzie mają mniej czasu, bo tylko ze szczególnych okazji mamy czas na to, by nie wiem, samemu zrobić ciasto drożdżowe.
2: Albo gołąbki.
3: No albo gołąbki, no tak, to się albo się tego nie je, albo się to kupuje, a robi się to od wielkiego dzwonu, ale za to jak już się to robi od wielkiego dzwonu, to wtedy jest to wielki dzwon.
2: I jak to smakuje wtedy?
3: I jest celebracja, no tak.
0: SK Przemyśl News.
1: Czas bardzo szybko mija, bo mamy już październik i mamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Ponad 1 700 000 000 zł trafi w ciągu najbliższych 5 lat na Podkarpacie w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Największa część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na infrastrukturę ochronną, w tym budowę schronów i miejsc doraźnego schronienia. W planach jest także doposażenie służb mundurowych, rozwój systemów alarmowania oraz szkolenia mieszkańców. A o szczegółach programu, podziale środków i najważniejszych zmianach mówiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
4: 6 października została podjęta uchwała Rady Ministrów, na mocy której został zatwierdzony program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. Dla województwa podkarpackiego na okres 5 lat jest zaplanowana bardzo wysoka, rekordowa kwota. Jest to kwota 1 708 780 000 zł. Najważniejsze cele tego programu, drodzy Państwo, to tak. Po pierwsze zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, w tym w sprzęt potrzebny podczas ewakuacji, rozwój bezpiecznej łączności systemu wykrywania zagrożeń. Przebudowa i rozwój infrastruktury ochronnej, w tym mówimy o miejscach schronienia, budowlach ochronnych, czyli schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia i punkty schronienia. Ewakuacja ludności, przeciwdziałanie dezinformacji, wzmocnienie odporności społecznej, odpowiednie zabezpieczenie medyczne w sytuacjach kryzysowych, utrzymanie ciągłości podstawowych usług i tutaj dostęp do najważniejszych zasobów, takich jak energia elektryczna, ciepło, woda, żywność, wyszkolenie personelu i realizacja zadań ochrony ludności, obrony cywilnej. Drodzy Państwo, nowości, co się zmieniło? Otóż program został podzielony na 7 obszarów i każdy z tych obszarów został jeszcze podzielony na tak zwane podobszary. Pierwszy z obszarów to jest personel ochrony ludności i tutaj w ramach tego obszaru zostanie opracowany szereg procedur, ale procedur takich koordynujących działania poszczególnych służb, inspekcji, podmiotów i organów. Przeszkolimy pracowników podmiotów ochrony ludności, sprawy związane z przydziałami mobilizacyjnymi, następnie oznakowanie personelu obrony cywilnej, utworzenie i zarządzanie Korpusem Obrony Cywilnej. Drugi obszar jest to ciągłość działania i baza magazynowa i tutaj zapewnienie dostaw energii elektrycznej i energii cieplnej, zapewnienie dostępu wody pitnej, również żywności, zapewnienie dostępu do pozostałych usług oraz tworzenie punktów, tak zwanych punktów przetrwania, magazyny, tworzenie i utrzymanie zapasów magazynowych. Obszar trzeci, wyposażenie organów i podmiotów ochrony ludności i tutaj, drodzy Państwo, 75% środków, które w tym obszarze jest przeznaczonych w skali całego kraju, w tym na Podkarpacie, zostanie przeznaczonych na potrzeby systemu ratowniczo-gaśniczego, zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne, po 50%, 50% na Państwową Straż Pożarną, 50% na Ochotnicze Straże Pożarne. Tutaj w ramach tego obszaru sprzęty do ewakuacji, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, ratownictwo medyczne, pomoc humanitarna, pozostały sprzęt logistyczny. Obszar czwarty, bardzo ważny, łączność oraz wykrywanie różnego rodzaju zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie. I tutaj mamy system bezpiecznej łączności państwowej, system sprzęt i infrastruktura łączności, system wykrywania zagrożeń, system powiadamiania, ostrzegania, alarmowania ludności i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Obszar piąty, drodzy Państwo, najwięcej środków przeznaczymy w całej perspektywie pięcioletniej, a ten obszar piąty to jest infrastruktura ochronna i tutaj mówimy właśnie o budowlach ochronnych. Jeszcze raz wymienię, budowle ochronne to schrony i ukrycia. Miejsca doraźnego schronienia, te, które do tej pory też były i realizowaliśmy inwestycje w tym obszarze, i nowe, które weszły, to są tak zwane punkty schronienia. Odporna infrastruktura medyczna, czyli rozszerzamy ten zakres, jeśli chodzi o infrastrukturę ochronną i pozostałe zadania związane z infrastrukturą ochronną. I obszar szósty to jest edukacja, szkolenia i działalność naukowo-badawcza. I tutaj różnego rodzaju szkolenia, ćwiczenia będą realizowane. I obszar siódmy. Obszar siódmy nie będzie realizowany z poziomu regionalnego. Jest to komponent medyczny. Szefa obrony cywilnej, jak Państwo wiecie, szefem obrony cywilnej jest minister spraw wewnętrznych i administracji. I dlatego w naszym przypadku szpital, na przykład MSWiA, będzie mógł korzystać ze środków, które są w tym obszarze do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, na przykład chociażby nawet realizację miejsc ukrycia, schronów, ale mówimy o obszarze medycznym tak zwanych, więc te środki będą centralnie. I tak jak powiedziałam, 1 708 780 000. Z tego na sam rok 2027 mamy 304 710 000, na 2028, i z każdego roku nam te środki rosną. Na 2028 mamy ponad 323 miliony, potem 341, potem 360 i na samym końcu 378 milionów. Tak jak już wspomniałam, Szanowni Państwo, mamy priorytety na ten okres pięcioletni i najważniejszym priorytetem jest infrastruktura ochronna, czyli obiekty zbiorowej ochrony, i na ten cel z całej tej puli przeznaczymy minimum 54%. Ja zaraz też jeszcze do tego tematu wrócę. W dalszej kolejności mamy wyposażenie organów i podmiotów ochrony tam, gdzie mówiłam, że będziemy wspierali dalej, budowali system ratowniczo-gaśniczy, i tutaj aż minimum jest 20% w tym obszarze. I tutaj, drodzy Państwo, jest istotna zmiana. Jest istotna zmiana, bo tak jak powiedziałam, że 75% z tych środków pójdzie na system ratowniczo-gaśniczy, a 25% na wszystkie pozostałe podmioty ochrony ludności, obrony cywilnej. I jeszcze ta pula środków, która jest na system ratowniczo-gaśniczy, zostanie podzielona pomiędzy PSP i OSP. I nastąpi specjalizacja jednostek ochotniczych straży pożarnej. Cztery takie podstawowe profile. To jest profil ewakuacyjny, logistyczny, medyczny i humanitarny. Zasada, drodzy Państwa, jest taka, że program przewiduje,

zachowania powierzchni tak zwanych magazynowych. W samym roku 2026 aż 79 inwestycji w tym obszarze realizujemy, bo my w roku 2026 postawiliśmy na realizację inwestycji o charakterze budowlanym ponad 200 milionów, z całej puli 298 milionów to są inwestycje o charakterze budowlanym i dlatego też priorytetowo na Podkarpaciu będą traktowane inwestycje, jeśli mówimy o ciągłości działania, czyli dostęp do energii elektrycznej, wody pitnej i żywności. W dalszej kolejności, drodzy Państwo, mamy łączność oraz wykrywanie, ostrzeganie i alarmowanie oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne 5%, edukacja, szkolenia 5% i personel, ochrona ludności 1%, to są te takie dodatkowe środki. Program wieloletni, pięcioletni stworzył możliwość realizacji inwestycji wieloletnich. I w programie mamy zapisane kwoty, które będziemy mogli przeznaczyć, zakontraktować, zapisać w umowach na realizację inwestycji, których okres realizacji będzie trwał więcej niż 12 miesięcy. I na rok 2027 mamy taką kwotę 148 088 700 zł, czyli to na taką wartość zaplanujemy inwestycje wieloletnie, pozostałą część kwoty przeznaczymy na inwestycje, które jesteśmy w stanie zrealizować w cyklu jednorocznym. Bo często jest tak, jeżeli mówimy chociażby nawet o obiektach zbiorowej ochrony, że jeżeli będzie system zaprojektuj i wybuduj, to w pierwszym roku samorząd sfinansuje sobie projekt, a w drugim roku, w kolejnych latach będzie sobie realizował już fizyczną realizację inwestycji. Drodzy Państwo, o jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej już mówiłam. I teraz kolejna zmiana. Ważna zmiana, bardzo nam uprości cały proces opiniowania wniosków o dofinansowania, przyspieszy proces podpisywania umów. To jest opiniowanie. Do tej pory wszystkie inwestycje o charakterze budowlanym, gdzie ich wartość była przekraczała 50 tysięcy, wymagały opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra obrony narodowej. W tej chwili te zadania powyżej 50 tysięcy będą wymagały tylko i wyłącznie opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast w przypadku inwestycji budowlanych, gdzie ich wartość przekroczy 500 000 zł, czyli 500 tysięcy, dodatkowo będzie wymagana opinia ministra obrony narodowej. Ale żeby jeszcze bardziej usprawnić naszą pracę, jest tak zwany katalog wydatków inwestycyjnych, który nie będzie wymagał dodatkowego opiniowania. Czyli jeżeli samorząd wybierze sobie do realizacji zadanie, które jest właśnie w tym katalogu, to z automatu pominiemy ścieżkę opiniowania sobie tych dokumentów. Wracając jeszcze do Ochotniczych Straży Pożarnych, na to profilowanie, doposażenie w skali całego kraju zostanie w tym horyzoncie czasowym pięcioletnim kwota 1 360 000 000 zł przeznaczona, żeby wesprzeć jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, ale tak jak powiedziałam, w ten sprzęt, który jest potrzebny. Bardzo duży nacisk jest i będzie kładziony na tak zwane powszechne warsztaty ochrony ludności. Takie warsztaty już się odbywały, bo pamiętacie Państwo, była Akademia Oliot, pierwsza pomoc, trening reagowania. 17 będziemy mieć trening rodzinny, więc dużo większy nacisk jeszcze położymy w nowym okresie programowania na te aspekty. O dwóch jeszcze rzeczach chcę powiedzieć. Wiem, że dużo dzisiaj mówię. Mówiłam o tym, że są przygotowane tak zwane pakiety, podstawowy pakiet obronności gminy. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to też nam standaryzuje wyposażenie w gminach i w powiatach. I w skład takiego pakietu wchodzą między innymi procedury współpracy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, na poziomie sołectw, Ochotniczej Straży Pożarnej i organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. I w tym pierwszym obszarze

0: W obszarze, gdzie mamy personel ochrony ludności, między innymi stworzymy szanse i możliwości stworzenia takich procedur i częściowo ich sfinansujemy. Potem awaryjne źródło energii elektrycznej dla kluczowych obiektów, tam gdzie jest konieczność zapewnienia ciągłości działania. Zaopatrzenie w wodę, żywność, środki higieniczne, co najmniej jeden magazyn ochrony ludności, obrony cywilnej. Co najmniej jeden lokalny punkt przetrwania dla mieszkańców na terenie gminy. Podstawowe wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej i innych podmiotów ochrony ludności. Zintegrowany system powiadamiania, ostrzegania i alarmowania. Punkty schronienia, miejsce doraźnego schronienia i oczywiście przeszkolony personel. I bardzo podobny jest katalog, taki pakiet odporności dla powiatów w tym programie. I już tak, drodzy Państwo, w tym temacie na koniec będziemy opracowywali plany wykonawcze. Plany wykonawcze obowiązkowo powstanie na poziomie województwa i my będziemy rekomendować, tak skutecznie będziemy rekomendować gminom i powiatom, żeby takie plany wykonawcze zostały opracowane. I zaraz wytłumaczę, na czym ten plan wykonawczy polega. Otóż pierwsza rzecz to jest diagnoza stanu zasobów, czyli jasne określenie, co mamy, czym dysponujemy, identyfikacja również zasobów społecznych, wykaz inwestycji, które my realizujemy, zrealizujemy i planujemy do realizacji i plan tak zwanej geograficznej dyslokacji, czyli zasobów, żeby one nie były w jednym miejscu, tylko żeby były rozlokowane w różnych miejscach i harmonogram realizacji tych zadań. To zachęcenie, takie skuteczne zachęcenie gmin i powiatów do opracowania tego typu dokumentów spowoduje to, że zaplanujemy sobie realizację zadań konsekwentnie i w sposób konsekwentny będziemy te zadania realizować. Ten program daje duże możliwości wojewodzie, jeśli chodzi o podział środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, bo o ile środki dla poszczególnych województw zostały podzielone w oparciu o kategorię liczba ludności, wskaźnik urbanizacji i dodatkowe wskaźniki dla regionów wschodnich, gdzie realizujemy program Tarcza na Wschód, tak tutaj będziemy w oparciu o tego rodzaju dokumenty, o analizę ryzyka, będziemy podejmować decyzje, jak alokować środki do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o ten nasze plany wykonawcze i w koordynacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiem, że jest takie duże oczekiwanie, że wojewodowie wybudują schrony, ukrycia, miejsca doraźnego schronienia. To zadanie, drodzy Państwo, jest nałożone na jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Natomiast my dajemy środki, my dysponujemy pieniędzmi, zachęcamy samorządowców do realizacji tego typu zadań. Priorytetowo będą również traktowane te zadania, których realizację rozpoczęliśmy w roku 2025, 2026 i będą kontynuowane w latach kolejnych. Priorytetowo będą traktowane również te zadania, gdzie do tej pory funkcjonowały w tych obiektach obiekty zbiorowej ochrony, czyli miejsca doraźnego schronienia, schrony, ukrycia i została zrobiona analiza przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i one spełniają wymagania, aczkolwiek wymagają dodatkowych nakładów, żeby finalnie były utworzone obiekty zbiorowej ochrony. Więc te zadania będziemy priorytetowo traktować. I tak jak powiedziałam, drodzy Państwo, ze względu na położenie naszego województwa, to, że mamy minimum 54% na obiekty zbiorowej ochrony, priorytetem dla Podkarpacia w tym roku, w roku 2027 będą inwestycje w obszarze obiektów zbiorowej ochrony. A dopiero jeżeli zostaną oszczędności w tym obszarze, to wtedy będziemy alokować środki do wszystkich pozostałych obszarów. Oczywiście ten obszar, gdzie przeznaczamy środki na system ratowniczo-gaśniczy, on będzie wyłączony i te środki będą tym obszarze też alokowane.
1: Teraz głos zabiera Józef Gdański, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: Szanowni Państwo, jeszcze nawiązując do tego, co pani wojewoda przed chwilą mówiła o tych miejscach przetrwania, to poza właśnie obiektami zbiorowej ochrony, to dotyczy również, a zwłaszcza w terenach wiejskich, lansujemy, tak, zachęcamy może inaczej organy ochrony ludności, czyli wójtów, burmistrzów, właśnie do tworzenia miejsc, gdzie człowiek będzie mógł sobie przyjść, kiedy nie ma prądu, załadować komórkę, podłączyć laptopa, żeby porozumieć się gdzieś z rodzinami w terenie czy w świecie, zamówić sobie lekarstwa, bo apteki nie działają, bo lekarzy nie ma, więc to będzie takie miejsce ostatniej, nazwijmy, pomocy, która nie będzie wymagała jakiegoś takiej ingerencji szpitalnej czy ingerencji bardzo szerokiej. Więc my lansujemy to, że, bo generalnie obiekty zbiorowej ochrony na wioskach, no trudno, żeby ktoś 5-7 kilometrów biegł do obiektu zbiorowej ochrony, podczas gdy mamy 2-3 minuty na znalezienie punktu schronienia, bo jest alarm. Tak więc idziemy właśnie w takie miejsca przetrwania. To się sprawdziło w Ukrainie i mam nadzieję, że nam nie będzie to potrzebne, ale gdyby było potrzebne, to spróbujemy takie miejsca zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o personel obrony cywilnej, jest to grupa ludzi, która będzie nam niezbędna do tego, żebyśmy zachowali ciągłość działania. Czyli mówimy o obsłudze chociażby wodociągów. Kiedyś ten wodociąg włączało się przyciskiem prawo-lewo. Dzisiaj trzeba przygotować odpowiedni skład komputerowy. Zresztą Państwo na pewno się orientujecie, bo tą wodę, którą pijecie, co jakiś czas się sprawdza pod kątem manganu, cynku, czegoś tam jeszcze. Więc musi być człowiek odpowiednio do tego przygotowany. I do każdej dziedziny gospodarczej, którą będziemy posiadać w gminach, powiatach, w miastach, będzie nam niezbędny personel właśnie taki wykształcony, który potrafi realizować te zadania, które teraz robi. Bo może się tak zdarzyć, że kiedy z jednym wójtem rozmawiałem i okazało się, że jak sobie sprawdził, kto ma karty mobilizacyjne z tego jego personelu, to mu jedna osoba została. W związku z tym my będziemy rozmawiać, zresztą już takie rozmowy z wojewódzkimi centrami rekrutacyjnymi i zamiejscowym oddziałem Centrum Rekrutacji. Rozmowy takie są, żebyśmy się bardzo poważnie zastanawiali nad tym, czy każdy musi pójść do wojska, ten, który jest nam potrzebny do obrony cywilnej. Dlatego, że ta obrona cywilna będzie również służyła wojsku, bo jeżeli będzie stacjonowała jakaś armia na naszym województwie, a pewnie będzie, no to będzie potrzeba pieczenia chleba, będzie potrzeba dostawy wody, będzie potrzeba różnych innych działań i stąd też myślę, że tu nie będzie kłopotu i tą grupę taką niezbędną nam stworzymy. Oczywiście pani wojewoda będzie w każdym przypadku wydawała decyzję administracyjną, tak jak wojsko wydaje kartę mobilizacyjną, tak tu będzie po stronie pani wojewody taka decyzja. Ta decyzja będzie wydawana na wniosek starostów powiatowych, którzy przygotowują taki personel na potrzeby gminy i na potrzeby powiatu. My będziemy przygotowywać na potrzeby województwa. I jeszcze jedna uwaga, ten personel będzie umieszczony, będzie w jakiś sposób ewidencjonowany w specjalnej ewidencji zasobów osobowych, w tym przypadku obrony cywilnej, ale będą również ewidencjonowane te zasoby, o których też pani wojewoda przed chwilą mówiła, to co żeśmy zakupywali do tej pory. I te zasoby też będą ewidencjonowane. Ta ewidencja elektroniczna ma powstać do końca tego roku. Jeżeli tak będzie, zaczniemy to znów intensywnie wprowadzać. I to jest kolejna grupa czynności czy obszaru, który będziemy musieli zrealizować w miarę szybko, żeby każda osoba, która będzie stanowiła ten personel obrony cywilnej, była świadoma tego, co jest. A po drugie, no żeby też wojewódzkie centra rekrutacji wiedzieli, że ta osoba jest zarezerwowana do obrony cywilnej, więc warto się zastanowić, czy jest niezbędna dla wojska. Tak? Więc musimy tu po prostu współdziałać z wojskiem, z centrami rekrutacyjnymi i tak będziemy to robić. Także myślę, że w najbliższym czasie i państwo redaktorzy mogą się znaleźć gdzieś tam na takiej ewidencji, dlatego że no jednak komunikacja społeczna, ona musi być zachowana nie tylko w czasie pokoju, ale również w czasie kryzysowym i innym. Więc myślę, że będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać.
1: Podczas konferencji zapytałem wojewodę, ile mamy na Podkarpaciu schronów oraz miejsc doraźnego schronienia i czy będą one w jakiś sposób oznaczane jeszcze w tym roku.
0: Tak, będą oznaczane wszystkie obiekty zbiorowej ochrony jeszcze w tym roku. Do końca roku oznaczymy wszystkie obiekty. My jesteśmy na etapie takim. W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 31 zadań w obszarze tak zwanym pierwszym, czyli obiekty zbiorowej ochrony. W tym roku realizujemy 121 zadań, znaczy realizują jednostki samorządu terytorialnego. Po zakończeniu realizacji tych inwestycji zostaną wystawione dokumenty, czyli w przypadku własnego obiektu wójt, burmistrz, prezydent wydaje zarządzenie. W przypadku obiektu, który nie jest własnością organów samorządowych, decyzję. I na ten moment my pokazujemy obiekty, na które zostały wydane już decyzje, te, które zostały zrealizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy około 5000 miejsc w obiektach zbiorowej ochrony, które są, spełniają już wszystkie wymagania bycia. Natomiast mamy bardzo dużo miejsc w obiektach, które kiedyś były obiektami zbiorowej ochrony, natomiast one formalnie nie zostały jeszcze ustanowione. I ten proces trwa i będzie, on jest ciągłym procesem. Prosimy samorządy, żeby ten proces przyspieszać, bo chociażby nawet jeżeli mamy galerie handlowe, parkingi podziemne, gdzie to miejsce może spełniać warunki miejsca doraźnego schronienia. Już nie wspomnę o punktach schronienia, gdzie te wymogi jeszcze są mniejsze. No i teraz samorządowcy muszą przyspieszyć proces wydawania decyzji i zarządzeń. Myślę, że na koniec tego roku już będziemy w stanie pokazać Państwu ten progres, bo nie chcemy ewidencjonować miejsc, gdzie nie są wydane decyzje, nie są miejsca oznakowane, bo taka kolejne rzeczy powinna być.
1: Wojewoda odniosła się także do ostatnich incydentów, jakie miały miejsce w polskich szkołach. Posłuchajcie, co powiedziała.
0: Po tym, co się wydarzyło, wzmożone są siły i środki na terenie Podkarpacia we wszystkich szkołach, bez wyjątku. Jestem po rozmowie z komendantem wojewódzkim policji. Funkcjonariusze policji są przy szkole i w szkołach. Reagują na wszystko, mamy ponad 1200 placówek, bo obiektów, przed którymi są, bo w niektórych obiektach wiecie Państwo, że jest zespół szkół i w przypadku jakiegokolwiek zgłoszenia, że jest jakiekolwiek zagrożenie, to łącznie z tym, że policjanci sprawdzają plecaki w klasach, jeżeli wpłynie takie zgłoszenie, a były takie zgłoszenia, że młodzież lubi się bawić i na forach puszcza informacje, że dzisiaj idę do szkoły z plecakiem, mam noże, mam maczetę, mam różne rzeczy. Każdy taki sygnał jest bardzo poważnie traktowany i wtedy funkcjonariusze sprawdzają, czy to był tylko żart, czy to jest jakaś poważna informacja. Chcę również powiedzieć, że po ostatnich zdarzeniach z 17 września zostały wydane przeze mnie rekomendacje dla pani kurator i dla samorządowców w obszarze bezpieczeństwa w szkołach. Już ściągnęliśmy wszystkie procedury ewakuacyjne w każdej placówce. Na tym etapie jesteśmy na etapie analizy zapisów tych wszystkich dokumentów i będziemy chcieli też pomóc wypracować. My taką przykładową, wzorcową procedurę dostarczyliśmy, ale teraz jak my przeanalizujemy zapisy tych dokumentów, to będziemy jeszcze wydawać rekomendacje, żeby tu zmienić, tam zmienić, tu uzupełnić. Ja wiem, że to są procedury, ale jeżeli mamy procedury i mamy przypisane osoby do wykonywania określonych czynności zapisanych w tej procedurze, to i jeszcze zrobimy ćwiczenia, myślę, że w następnym roku, nawet nie myślę, ale jestem pewna, że w następnym roku, jak przygotujemy sobie plan ćwiczeń i kolejne forum bezpieczeństwa, to też zwrócimy uwagę i elementy ewakuacji w szkołach, ale nie tylko związane z zagrożeniem z powietrza, ale jakieś inne też sobie w niektórych wybranych placówkach poćwiczymy. Będziemy zachęcali dyrektorów szkół do tego, żeby dopracowaniu wszystkich procedur, żeby zrobić sobie takie ćwiczenia i żeby sobie realnie to przećwiczyć, zaplanować, bo wtedy też dzieci i młodzież są przyzwyczajeni do tego, jak się zachowywać, jeżeli takie zagrożenie naprawdę wystąpi. I tutaj jest gorący apel do rodziców. Jeżeli my wszyscy razem nie będziemy współpracować, to sami dyrektorzy szkół, same organy prowadzące, służby, które są podległe wojewodzie, nie osiągniemy tego efektu. Bardzo proszę rodziców, sprawdzajmy, co nasze dzieci piszą na forach, na jakich forach, gdzie się logują. Przecież to są osoby niepełnoletnie, więc jako rodzice mamy kontrolę nad tym, co dzieci robią, dlatego że i co biorą z sobą do szkoły, bo niektórzy biorą coś dla żartów, bo drodzy Państwo, na tych forach inni czytają te rzeczy i mogą też na zasadzie takiej, to ja to zrobię.

0: Śląska Przemyśl.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Radka Przemyśl. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: 23 wybiła właśnie teraz, to jest Rap 20, a motyw uczyło to ja. Na sk.pl możecie głosować na swoje 20 ulubionych numerów i my je wszystkie gramy. Dzisiaj zagramy numerów 21, bo pojawiła się nowa propozycja i pojawił się tutaj też gość. Szaran, siemanko.
2: Siemano, witam serdecznie wszystkich.
1: Pięknie się przywitałeś, energia się zgadza o 23, czy o tej porze to już sypiasz?
2: Zgadza się i to bez żadnego energetyka, był taki plan, a jednak nie wypiłem nic, promujemy zdrowy tryb życia, tak?
1: Oczywiście, że tak. Tak, właśnie o tym rozmawialiśmy, więc doskonale, że zdrowy tryb życia.
2: Tylko ale woda.
1: Tylko woda, oczywiście. Nawet tutaj postawiłem jakby co. Moje pierwsze pytanie będzie nawiązaniem do utworu, który się właśnie ukazał, no bo na pewno o nim też pogadamy. No to to wszystko, co dzieje się dzisiaj, to taki młody Szaran odebrałby jako błat w symulacji?
2: Odebrałby jako błat, no. Odebrałby jako błat, tak. Czyli follow-upujemy tutaj moją piosenkę, tak nową wers, który też wywołał emocje. Tak, odebrałby jako błat i myślę, że Szaran nawet nie młody, tylko Szaran jeszcze sprzed pół roku, myślę, że by się nie spodziewał. Wiesz, o co chodzi? No, w sensie teraz już się spodziewam, teraz już wiem, że za rok będzie jeszcze 3 razy lepiej, ale pół roku temu bym tak nie pomyślał jeszcze.
1: Rozumiem, a to bardzo ciekawe. O tym na pewno pogadamy w ogóle, o błędach w symulacji, ale też o planach i o Michale Wiśniewskim. O tym wszystkim pogadamy. To jest Rap 20, gramy miejsce 20 i wracamy zaraz. Szaran gościem Rap 20.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: Będziemy mieli też coś dla słuchaczy, więc warto słuchać.
0: 20.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: Firma Inti Enklawa, pogważymy to miejsce 18, rap 20, SKPL, tam głosujecie na swoje ulubione numery. 10 minut już prawie po 23, Szaran cały czas jest moim gościem. No i właśnie, kiedy ostatnim razem tutaj byłeś, no to było, jeżeli dobrze liczę, trochę ponad 2 lata temu. To był jeden z twoich pierwszych wywiadów też, jeżeli dobrze pamiętam. Graliśmy wtedy w piłkarzyki i to, no właśnie, dużo się zmieniło w te 2 lata, co? Jakby tak spojrzeć.
1: Dużo, oprócz tego, że od tego czasu ani raz nie przegrałem w piłkarzyki. No,
0: a grałeś?
1: Nie grałem, to był ostatni raz.
0: Czyli masz 100% skuteczności w takim
1: tak
0: razie.
1: Jest, tak jest.
0: No a po tych 2 latach wiesz, czym jest umiar?
1: Nie bardzo chyba.
0: Okay.
1: Niestety nie bardzo. Oprócz tego, że to jest mój zajebisty singiel, to nic nie wiem.
0: Nawiązałem właśnie oczywiście do twojego poprzedniego singla zapowiadającego twój krążek, który się zbliża. No ale no właśnie, przygotowujesz się do kolejnej premiery, do solowej trasy. No to całkiem miłe miejsce, być w tym miejscu, co?
1: Miłe i na pewno jest to nowe miejsce, bo po poprzedniej płycie, o której wspominałeś, że 2 lata temu rozmawialiśmy, tej trasy nie było, tam był koncert jeden, potem drugi, ale to był taki nieplanowany trochę, a to jest planowane, trasa ruszyła, bilety są w sprzedaży i zagramy to, wydamy płytę niedługo już bardzo, w tym roku, cały czas to deklaruję i tak to się skończy. I tyle, no, na pewno jest to bardziej zaplanowane, wszystko bardziej dopracowany projekt i wiem na pewno bardziej, o co mi chodzi, nie, niż wtedy wiedziałem, więc no, jest inaczej.
0: W poście na Instagramie jakieś 2 miesiące temu napisałeś coś takiego, że ty też czekasz na płytę, ty też czekasz na koncerty, ale na razie siedzisz i knujesz i to mi się bardzo spodobało. To dużo knujesz, dużo działasz tam po drodze w te 2 miesiące ostatnie?
1: Dużo, no dużo, dużo i dużo się rodzi. Ja też w ogóle, tak powiem tutaj w skrócie, ja się przeprowadziłem w tym roku do Warszawy. Po prostu chciałem zmienić otoczenie i chciałem knuć trochę w innym laboratorium. I usiadłem po prostu tutaj w takiej starej kamienicy, zamieszkałem na Woli i robię tutaj płytę i no ta płyta będzie zupełnie inna, ma zupełnie inny klimat, wszystko jest inne i dlatego też tak na to czekam, bo wiem o tym, że trochę jakby dam słuchaczom inną muzykę niż do tej pory. Myślę, że to słychać, a na pewno będzie to słychać już w kontekście tego projektu. Jestem bardzo ciekawy odbioru, nie?
0: No na pewno, ja też jestem ciekawy. Zresztą patrząc na utwory do tej pory, które się ukazały, no to one robią wrażenie, tym bardziej, że są no, mocno zaskakujące miejscami. O tym pogadamy zaraz więcej, ale tak jeszcze nawiązując szybko do tej przeprowadzki, no jednak jako człowiek, który mocno o Krakowie rapuje, często się do tego przyznaje i sercem pewnie w Krakowie jest, no to nie zaskoczyła cię ta zmiana, albo jakoś nie zrobiła na tobie dużej zmiany, albo nie miała na ciebie wpływu? Jak to odbierasz?
1: Właśnie
0: po tym
1: zaskoczyła
0: czasie?
1: I zrobiła bardzo duży, dlatego to zrobiłem, nie? Bo jakby po prostu, jakby Kraków to jest moje miasto, kocham Kraków, ale prawdopodobnie wiem o nim wszystko, a to czego nie wiem, to mam nadzieję, że się dowiem, jak tam wrócę z tej Warszawy. Wiesz, co chodzi. A teraz chciałem tutaj, bo po prostu chciałem właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i zobaczyć, jak to będzie. Wydaje mi się, że to zadziałało na plus i to był ten motor napędowy do tej płyty.
0: No dobrze, no to i o tej płycie, i o tym motorze napędowym zaraz pogadamy więcej. Gramy miejsce 17, to tym razem Kubi, producent i wszystko na potem. No i goście!
2: Rap 20. Głosuj na SKPL 17.

0: Niedawno był gościem Rap 20 AG i Goja Smak Słów. A w studiu Rap 20 cały czas jest Szaran, który właśnie się dowiedział, że kiedyś rapowałem. Ale nie o tym, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Dzisiaj ja prowadzę wywiad z tobą. Z tej strony Szaran.
0: Szaran, czyli nowy wokalista Ich Troje.
1: Tak jest.
0: Można tak przy okazji powiedzieć, no ale tak serio. No właśnie, bo czy numer z Michałem Wiśniewskim kiedykolwiek był na twojej bucket liście? Bo zakładam, że to jest taka rzecz, no której sobie nie można za bardzo wyobrazić, tym bardziej patrząc na to, jaka to jest postać. Mój kuzyn zasypiał tylko i wyłącznie przy płytach Ich Troje, tylko i wyłącznie przy głosie Michała Wiśniewskiego. No to jest potężna postać dla polskiej kultury w ogóle. No i nagle pojawia się Szaran, który nagrał z nim numer. To było w jakimś, nie wiem,
1: słuchaj,
0: na liście pomysłów?
1: To, tak, to było już wymyślone 4 lata temu.
0: Okay. Nie, żartuję, myślałem, że naprawdę.
1: Nie, żartuję. Nie, no stary, jakby ja siedziałem, jest tutaj z nami jeszcze mój ziomal Hubert, którego nie widać, bo nie gada nic.
0: Pozdrawiamy Huberta.
1: Na szczęście. Tak, ale tu jest. I jak z Hubertem właśnie siedzieliśmy w Krakowie z moimi chłopakami, to stary, 4 lata temu oglądaliśmy film słynny z Michałem Wiśniewskim, tak, związany z Kiblem. I no wtedy, jak to oglądałem, miałem 19 lat, to w życiu bym nie pomyślał. Teraz się perspektywa trochę zmieniła i taki numer powstał. Wymyśliłem ten numer sobie w maju bodajże i bardzo była krótka droga realizacji go, w sensie zadziwiająco krótka jak na kaliber osoby, z którą chciałem go zrobić. Bo tak jak powiedziałeś, że Michał Wiśniewski jest reprezentantem, to ja uważam, że jakby była taka reprezentacja Polski, ogólnie Polaków największych, to Michał Wiśniewski tam był, wiesz o co chodzi.
0: I
1: to jest
0: tam, no.
1: Tak, Polak po prostu z definicji, nie?
0: Tak.
1: Więc jakby mega się jaram tą kolaboracją i uważam ją za totalnie niespodziewaną, pewnie taka jest, dla większości i pewnie może być jedną z najlepszych w mojej karierze. Mm-hmm. Tak myślę.
0: Zaraz ją na pewno zagramy, ale tak jak już wspomniałeś o tym kultowym filmie, nie pomyślałeś, żeby z Michałem odtworzyć jeszcze raz ten...
1: Pomyślałem, ale właśnie wydawało mi się to zbyt oczywiste.
0: Okay.
1: A poza tym są takie rzeczy, których się nie rusza, wiesz co chodzi?
0: No tak, to jest taki klasyk, że może lepiej.
1: Tak, no.
0: Nie, ale widziałem komentarze tego utworu i zauważyłem, że sprostałeś oczekiwaniom zarówno swoich fanów, ale też fanów Michała Wiśniewskiego, co wydaje mi się wcale takie proste nie było, bo jednak jest to postać zajmująca się zupełnie czymś innym. Połączyłeś dwa światy. Jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze. I największy komplement, jaki usłyszałem, w ogóle jak przeczytałem w komentarzu, to jest, że to jest Michał z Ich Troje. I super jakby, że udało się to osiągnąć, bo to było też dla mnie ważne, żeby jakby wyciągnąć z Michała Wiśniewskiego to, co jest według mnie w nim najlepsze. I tak mi się wydaje, tak się to skończyło i bardzo się cieszę, że ludziom też to siadło, nie?
0: Ale ty też przy okazji stałeś się taką jedną z niewielu osób, które potrafią rapować o emocjach, bo to nie jest popowy kawałek, to jest kawałek, w którym trochę się też otwierasz. Jak to jest być tym młodym człowiekiem, który potrafi o emocjach trochę rapować i powiedzieć?
1: Jest dobrze, na pewno jest to komfortowe, polecam wszystkim mówić głośno o swoich emocjach. Tamta moja poprzednia płyta o tym dużo mówiła, na tej też tego trochę będzie, ale ogólnie moment, w którym się otwierasz, po prostu zmienia wszystko w życiu, więc polecam to i nieważne, czy ktoś rapuje, czy ktoś śpiewa, czy ktoś po prostu chce się komunikować w jakikolwiek inny sposób, to warto mówić szczerze i o tym, co się czuje.
0: No to słuchaj, co ty na to, żeby... No właśnie, bo ty w tym numerze rapujesz o uciszaniu radiem, tam było coś takiego, no to teraz może bez uciszania nikogo, ale dać głośniej i zdecydowanie warto. Zagrajmy może, co?
1: Zagrajmy.
0: Jesteś? No dobra, jesteś za, no to super. Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę, gramy już teraz. To jest Rap 20 i to jest propozycja do Rap 20. Głosujcie na sk.pl.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: To jest rap 29 minut po 23. To PZ i bez nas nie zaczną to miejsce 14. Tym razem jest KPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki. Tam można głosować też na numer Szarana, który jest gościem rap 20. Gadamy na żywo. No właśnie, pogadaliśmy sobie o tym, że pięknie ta twoja historia się rozwinęła. Ona pięknie wygląda patrząc na to, co działo się rok temu, co działo się 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I przed nami pewnie też piękne rzeczy. Nagrałeś też numer z Michałem Wiśniewskim, to jest kolejna mocna rzecz, no ale obok słów kły, umiar czy nie pozwolę, no to pojawia się inne pytanie i inne słowo nie będące wcale tytułem. Presja. Powiedz mi proszę, jak to jest z tą presją? To da się wyłączyć, czy no właśnie, jak to jest z tą presją?
1: Kiedyś myślałem, że się nie da. Teraz wydaje mi się, że się da. Mhm. Albo przynajmniej da się ją mocno zredukować, mhm. i wystarczy po prostu uwierzyć w siebie i konsekwentnie robić to, co się czuje. I usłyszałem to parokrotnie już podczas robienia tej płyty, mhm. podczas jakby nawet montowania klipu ostatniego. Tam rozmawialiśmy w jakimś kontekście po prostu i padło takie zdanie, że najważniejsze jest robienie konsekwentnie tylko swojej stylówy i swojej estetyki. Mhm. I to pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co zdejmuje presję. Okay. Czyli da się zdjąć moim zdaniem presję, tylko trzeba uwierzyć w siebie, nie?
0: Ale to też jest właśnie chyba ten mental zwycięzcy. No bo raz na górze, tak nawijasz w kurzu, to chyba też o tym, że musisz też uwierzyć w to, że no jestem na tym poziomie, jestem dobry po prostu, co?
1: Tak, jakby w ogóle ta płyta jest właściwie o tym są te kły. Mhm. Wyszedł numer kły, wyszedł numer nie pozwolę i wyszedł numer kurz. I te trzy numery są właśnie o, w sumie są motywujące, nie? Mhm. Jakby są, nawet to nie pozwolę, które słuchaliście przed chwilą, mhm. z Michałem Wiśniewskim, to jest tak naprawdę numer motywacyjny. No, mam nadzieję, że ktoś odnajduje w tym też inne emocje. Dla mnie personalnie to był numer motywacyjny, to był też jeden w ogóle z pierwszych numerów, które zacząłem robić na tę płytę i w momencie takim, w którym sobie obiecałem, że już nie pozwolę. Mm-hmm, to nie było nic wymuszone, po prostu mm-hmm. wyszło to ze mnie, nie?
0: Okej. Okay. No ale wtedy przy okazji numeru Kurz, ty zaskoczyłeś pół internetu tym swoim boom-bapowym brzmieniem, które tak nagle wjechało z buta, mnie zaskoczyło i od razu, gdybyśmy wtedy rozmawiali, to zapytałbym, czy to jest kierunek, w którym teraz pójdziesz, że teraz będziesz boom-bapowym Szaranem, ale kolejne utwory pokazały, że to chyba nie do końca tak i jednak eksperymentujesz w różnych kierunkach, w różnych brzmieniach. No więc moje pytanie brzmi, w którą stronę idzie dzisiaj Szaran? Czy to będzie boom-bapowy Szaran, czy to będzie inny Szaran, czy to będzie jaki będzie Szaran?
1: Szaran będzie zaskakujący.
0: Na tej płycie szczególnie, wiesz.
1: Tak, będzie zaskakujący, będzie nie do przewidzenia. Mogę już powiedzieć to, że każdy numer na tej płycie jest inny. Mhm. Każdy, bo ja tak robię muzykę, zawsze tak robię muzykę i zawsze tak, mam nadzieję, będę robił muzykę. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo pewnie niektórzy lubią to, jeżeli ktoś ma przewidywalne brzmienie, mm-hmm. i zamyka się w jakichś swoich tam dźwiękach i w swojej stylistyce. Ja tej stylistyki szukam, będę szukał. Zrobiłem ten boom bap wtedy, się śmieję, że po prostu przez to, że byłem na siłowni, mi się hada zapętlił. Ale nie, zrobiłem, po prostu miałem taką potrzebę, chciałem to zrobić i czułem, że fajnie taki będzie, fajny jest taki powrót do korzeni. Chciałem po prostu porapować, jakby bo z tego się wywodzę, ale taki numer na tej płycie się nie pojawi, albo nie pojawi się on w takiej aż formie, jak mm-hmm. był to kurz. Okay. Pojawi się może troszkę w zmienionej, będzie tam dużo rapu, od razu uspokajam wszystkich słuchaczy, będzie dużo rapu, ale nie wiem, czy w takiej stylistyce jak kurz.
0: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony, zaraz będę ciągnął cię jeszcze za język, tymczasem grajmy miejsce 13. 7.30 Hancho, Malik Montana i Mami, oni ostatnio byli gośćmi rap, no nie rap 20, już właśnie z Szaranem o tym gadaliśmy, nie rap 20, byli gośćmi Eski, gramy 13, głosujcie na
2: rap 20 w Radiu SK 13.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 18 minut do północy. Jeszcze poniedziałek, to cały czas Rap 20, za nami miejsce 11, to Sarius i Piękne Słowa, SKPL, tam możecie głosować. Po północy pojawi się tam też numer od Szarana, który to jest moim gościem. A teraz wymienię miasta, trzy miasta: Warszawa, Poznań, Kraków. Tam pojawisz się ze swoimi koncertami. No miałeś już okazję oczywiście zasmakować koncertowania ze swoimi numerami, ze swoimi projektami, ale domyślam się, że to jest miłe uczucie mieć taką swoją trasę przy okazji swojej płyty, co?
3: No to jest moje dziecko, ta trasa. To moje dziecko. Zapraszam wszystkich do kupna tego dziecka.
2: Ale to brzmi trochę tak, jakby to było, to dziecko było jeszcze bardziej kochane niż płyta. To jest tak, że kochasz koncertowanie
3: to
2: i chcesz
3: nie
2: tego?
3: Nie, jest tak. To jest po prostu coś nowego. Wiesz, okay, co chodzi? To jest coś nowego. Jakby to jest zupełnie inna miłość. No mam dwójkę dzieci. Płyta wyjdzie już niedługo i długo o niej mówię. O trasie dopiero zacząłem mówić niedawno, więc dlatego się tak na nią cieszę. I sprzedajemy te bilety i bardzo się jaram. Zapraszam wszystkich serdecznie. Poznań, Warszawa, Kraków.
2: No właśnie, co pojawia się w głowie Szarana na myśl o tym, że ludzie przyjdą na twój koncert, solowy koncert, przy okazji twojej płyty? To nie jest tak, że przyjdą, bo przyszli na koncert kogoś innego i nagle pojawia się Szaran na scenie. To jest zupełnie inna historia.
3: Tak, bo ja już się nagrałem troszkę festiwali różnych, czy jakichś koncertów, czy gościnnie byłem na paru, tak, więc nie jest mi to obca rzecz, ale no faktycznie jeszcze raz miałem koncert w Krakowie, raz w Warszawie. Już więc troszkę tego doświadczyłem, solowe w sensie miałem wtedy. Ale teraz będzie to zupełnie coś innego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali jeszcze zanim ta płyta wyszła, tak? Bo może się okazać, że tam będą 16 instrumentali i to będą tylko 4 kawałki i ta płyta będzie kijowa i się okaże, że wtopiliście, ale tak nie będzie.
2: No, nawet jeżeli tak by się okazało, no to na pewno byłoby co wspominać. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, którą zauważyłem w opisie strony, na której można kupić bilety. Tam jest napisane, że na miejscu będzie można odebrać ekskluzywny mixtape z twoimi archiwalnymi numerami. To będą twoje wcześniej niepublikowane rzeczy, czy ja właśnie zlikowałem coś, co...
3: Nie zlikowałeś nic. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jest tak napisane, kto miał to zobaczyć, to zobaczył. Ja o tym jeszcze i tak będę szerzej mówił. Ogólnie kiedyś, jak miałem 19 lat, zaczynałem robić muzykę, to miał wyjść w czasach moich szkolnych. Chciałem sprzedawać w szkole swoje impulsy mixtape. To się nigdy nie wydarzyło. Potem nagrałem parę numerów i trafiłem do SBM-u. I wszystko, co się wydarzyło od początku robienia muzyki do trafienia do SBM-u, będzie wrzucone, spięte w jeden projekt Impulsy Mixtape. Jest to zrobione tylko i wyłącznie dla historii, tylko dla największych freaków i tylko dla zajawkowiczów. I prawdopodobnie jest to inwestycja, bo kiedyś sprzeda się to za grube pieniądze.
2: Nie, no szczególnie w momencie, tak, w którym już Szaran stanie się worldwide i pójdzie w świat. Co ty na tak to, żeby jest, tak się to wydarzyło. Ale mam taką propozycję. Rozdajmy może jakieś bilety, co? Dostałem informację od twojego project managera, że możemy to zrobić. Mamy miasta Warszawa, Poznań, Kraków. Mamy podwójne wejściówki do oddania. No ja sugeruję, żebyście napisali do nas na Instagramie, do Radia SK, z miastem, z informacją o tym, w którym mieście i dlaczego to wy powinniście zgarnąć te bilety. Chyba, że Szaran, ty masz jakieś tutaj dodatkowe propozycje, zdjęcia albo wiadomości.
3: Nie mam. Możecie napisać do Radia SK, który numer wam się najbardziej podobał z tych, co wyszły.
2: Z ostatnich. Dobra, to piszcie. Na Instagramie Radia SK mamy dla was podwójne wejściówki na koncerty z trasy Szarana. My gramy miejsce 10, Vivi Simon i White 2115, to Hustler. My wracamy zaraz.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl.

Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry uśmiech ma.

0: jeziorach.
1: Kumple Gips, Skieda Opał, Przyłuj, Filipek i Osaka. Więcej ich chyba już nie ma. Ballada, 5 minut do północy, to miejsce 8 rap 20. W studiu jest Szaran. Mam takie pytanie, czy wielu trzeba dysków twardych, żeby pomieścić nagrane prewki Szarana, wszelkie pomysły i tak dalej, i tak dalej? Czy ty jesteś jednak taką postacią, która jak już zaczyna, to kończy i jak już zaczyna, to kończy na płycie?
2: Czasami jest tak, że potrzebuję konserwatora.
1: Okej.
2: Okay. Czasami tak jest. Ogólnie ja mam tak, że potrzebuję chyba trochę czasu, żeby się oszukać z tymi prywkami. I tyle, i nie do końca wiem, o co pytałeś.
1: O to, czy jest tego dużo, czy potrzeba dużo dysków twardych, żeby je wszystkie pomieścić, czy masz tego dużo nagrane?
2: Mam bardzo dużo.
1: Wybieranie rzeczy na płytę, jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten temat już sobie zamknąłeś i ty wiesz co, jak, kiedy i tak dalej, czy nie do końca? Czy jeszcze się może zmienić? Czy
2: myślę, jakby ci to odpowiedzieć precyzyjnie.
1: Okej. Okay. Ile możesz?
2: Ile mogę odpowiedzieć? Płyta... Proces wybierania wygląda tak, że o wszystkim decyduję ja, ale słucham się wielu osób, które są mi bliskie, ale na końcu i tak decyduje Szaron.
1: Okej. Szaron jest bossem wszystkich bossów.
2: Szaron jest bossem, no bo na końcu to jest mój projekt i ja nie chcę nikogo potem obwiniać, czy mieć pretensje, wiesz co chodzi.
1: No
2: ja różne były sytuacje, różne, czasem podejmowałem decyzje, na przykład pod jakąś, może nie, że namową, ale ktoś mi coś zasugerował, potem nie do końca to zadziałało i potem masz taki żal, niepotrzebne to jest.
1: No tak, no jasne, że tak, natomiast tych numerów zakładam też, że trochę powstało i potem trochę boli, co, jak się wybiera i okazuje się, że no dobra, z tych 100 to tak tam 10 czy ileś się pojawia gdzieś dalej.
2: No tak. Ale teraz pytanie, czy naprawdę mam tyle numerów, czy tylko tak mówię, bo trzeba, wiesz. A teraz... tak naprawdę na płycie jest 14, ja zrobiłem 14, nigdy się tego nie dowiecie.
1: No. Tak, no nigdy się tego nie dowiecie, chyba że wyjdzie ten mixtape ewentualnie, który odpowie na niektóre pytania. Ale słuchaj, widziałem twój Skoda Felicia Freestyle, ten z nawiązaniem do legendarnego wykonania DGE jadącego furą. Zresztą uważam, że to jest chyba największy klasyk polskiego rapu, czyli właśnie DGE rapujący w samochodzie. Moje pytanie brzmi, czy ty masz zajawę na takie starsze rzeczy i sobie je odkrywasz tak rok po roku, miesiąc po miesiącu, czy jak to wygląda, że sfollow-upowałeś DGE?
2: Mam zajawę, no sfollow-upowałem DGE, bo tamten freestyle jest po prostu ikonik, nie? To jest jakby, kurde, jeżeli ktoś tego nie zna, no to polecam to odpalić. Giovanni,
1: Dziadzia, tak jest.
2: No to jest po prostu, kurde, jak sobie weźmiesz tamte lata, w których to powstało, czyli to był chyba 2013 rok.
1: Tak.
2: Co to jest, nie? Co to jest? W sensie, kto miał taką aurę wtedy?
1: Tak.
2: On miał aurę, zanim wyznaliście słowo aura.
1: Tak było. Sprawdźcie, bo to jest dokładnie to. No ale właśnie, w tym freestylu przepraszasz za poprzedni rok i mówisz o tym, że zryła cię ta branża. To jest chyba powiązane z tym tematem presja, czy nie? Jak to jest?
2: No tak, no wtedy to właśnie, jak zapytałeś mnie, jak sobie radzić z presją, to wtedy pewnie bym ci na to tak dobrze nie odpowiedział. Tak było trochę, no po prostu, no, taka presja, oczekiwania, jakieś moje też, myślę, że nawet moje bardziej oczekiwania niż ludzi, bo ja od zawsze raczej w dupie miałem oczekiwania innych i stawiałem na swoje. I jeżeli one nie są spełnione, to wtedy się ryje, nie? A jeżeli nie spełniam czyjś, no to się nie ryje, no bo wiesz, ktoś nie siedzi ze mną 24/7 i nie zna tego procesu, więc... No, to wygląda.
1: Jeżeli za to waszymi oczekiwaniami jest bycie na którymś z koncertów Szarana w Warszawie, w Krakowie albo w Poznaniu, dobrze pamiętam, w Poznaniu, prawda? To piszcie na Instagramie Radia SK wiadomości, my będziemy je sprawdzali. No i
2: dobra, ja mogę jeszcze powiedzieć, że ten, kto teraz napisze do Radia SK elektromechanika, to dostaje od razu dwa bilety, nie? To jest pierwsze.
1: Tak. Elektromechanika.
2: Tak, elektromechanika, to jest to słowo.
1: Pozdrawiamy. Pięknie, gramy miejsce siódme, o co chodzi, Lolek i nienawidzę.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Gipsy, PZT i Karnawał w Radiu SK, 4 minuty po północy. Mamy już wtorek, oficjalnie miejsce szóste. Rap 20 wjechało teraz na SK.pl. Można już też oficjalnie głosować na Szarana, bo na SK.pl pojawiło się nowe notowanie. Szaran w studiu, jeszcze cię nie wypuściłem. Rozmawiamy o tym, co wypuściłeś, o tym, co przed nami, a przed nami koncerty na początku przyszłego roku, ale przed nami też płyta. No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że do przyszłego roku nie będzie trzeba na nią czekać? Czy będzie trzeba na nią czekać?
1: Do przyszłego roku? No. Absolutnie. Nie trzeba będzie nawet czekać, który dzień jest, 13 października. To na nią nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy.
0: O, ale fajnie to zrobiłeś. Nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy. Czyli masz już konkretną datę, ale nie powiesz mi konkretnej daty, czy powiesz mi konkretną?
1: Nie powiem, ale powiem ją bardzo niedługo.
0: No dobrze, czekamy w takim razie na to, ale powiedz mi proszę, czy w kontekście tego albumu ty planujesz jeszcze zaskakiwać tymi gościnkami i tak dalej, czy cała reszta rzeczy, które się już mają ukazać, to będzie Szaran, fit Szaran, fit Szaran, prot Szaran, ewentualnie?
1: Planuję zaskakiwać i powiem więcej. Planuję zaskakiwać i myślę, że to nie byłoby w moim stylu, gdybym się wypalił ze wszystkiego w piątek ostatni, tak jak wypuściłem numer z Michałem i to był koniec. No nie, tak nie będzie.
0: Okej, ale to też jakieś nieszablonowe postaci masz w głowie?
1: Mam w głowie i nawet już mam je na kawałku. Tak, no nieszablonowe, bo ja po prostu... Chyba to jest moje takie główne założenie, żeby zaskakiwać cały czas i myślę, że jak myślicie o raperach jakichś, to nie myślcie o nich, w sensie nie o to mi chodzi, że ich nie będzie, bo może będą, może nie, tego tutaj nie powiem, ale będą też tam osoby niezwiązane z rapem, ale takie, których byście nie wymyślili, po prostu ja też się nie jaram tylko rapem i nie chcę robić tylko numerów, które są z raperami i są rapowe i zamykają się w rapie, bo ja dużo słucham innej muzyki, przed chwilą o tym rozmawialiśmy też między wyjściami i będą tam takie kolaboracje, będą tam takie numery i czekam na waszą otwartość i tyle. No
0: to czekamy na otwartość również wszystkiego innego, ja czekam na otwartość po prostu portali streamingowych, płyt i tak dalej, bo będę tego słuchał. Szaran, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim, zapraszam jeszcze raz, teraz reklamę. Szybka, zapraszam na trasę, zapraszam do słuchania numeru z Michałem i zapraszam na płytę już za niedługo.
0: No już za niedługo, bardzo fajnie, mam nadzieję, że widzimy się za rok, czy za dwa, czy kiedy tylko będziesz chciał, żebyśmy pogadali przy kolejnych projektach i żeby to były same piękne historie, dobrze?
1: Dziękuję ci
0: Umówieni?
1: Bardzo,
0: Umówieni.
1: Bardzo miło.
0: No to doskonale, gramy miejsce piąte tymczasem.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

prawnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Studnia bez dna, zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja. Bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

Francis Sobeli, One Day in Poland. 15 minut po północy, we wtorek już oficjalnie. Zanim zapowiem miejsce drugie rap 20, to powiem jeszcze o nowych propozycjach, na które możecie głosować na sk.pl. To m.in. Cyrk od Bambi i BDSA 2115, ale też kolega o którego, a więc Louis Villainy, Kasę Bałagane, a do tego wspomniany już dzisiaj nieraz kawałek Nie Pozwolę, a więc Szaran i Michał Wiśniewski. Na te kawałki będzie można już głosować. Natomiast jeśli chodzi o inne numery, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu, to m.in. to coś od Whiteora 2115 i O co chodzi, nic nie mija. Te dwa kawałki wypadły z notowania na sk.pl. Możecie głosować i przywracać te numery. A my gramy właśnie a propos O co chodzi i Taco Hemingway. Przed tygodniem to było miejsce pierwsze, teraz miejsce drugie. Halo!

0: Halo, o co chodzi i tak o Hemingway? I 18 minut po północy za nami miejsce drugie rap 20 i to jest moment, w którym ja się już z wami żegnam. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Rozmowę z Szaranem już niedługo będziecie mogli odpalić w aplikacji Radia SK, ale też na streamingach i wszędzie, gdzie tylko chcecie. Natomiast zanim się pożegnam oficjalnie, to zagram jeszcze najważniejszy numer dziś, a więc miejsce pierwsze to MJ Deli i Deli Supreme to powrót na jedynkę.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Polska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la